samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Chodźcie po dobrą energię, chodźcie po świetną playlistę. Mamy tego dużo o poranku w RMF Max.
1: No i cytat dnia w kategorii mądrości na dzisiaj. Tak? Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności.
0: No chyba, że bluszcz, bo bluszcz akurat lubię, jak ciemno.
1: Max. Asia Mełzirek, Jakubek, dzień dobry we wtorek.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Alok i Khalid. I rewelacyjne Dive Into Me. Szkoda tylko, że zajmują łazienkę. Jak się człowiek tak śmieszy przed godziną szóstą.
1: Dzisiaj matura z matematyki, ale na razie biologia. Aha. Bo antylopowca modrego chcieliby naukowcy wskrzesić.
0: Ale fajnie. To
1: taka piękna antylopa, która dawno temu wyginęła.
0: Żeby im tylko coś przeciwnego do antylopowca nie wyszło.
1: Czyli co?
0: Lopowiec.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
0: Hit na maksa.
3: Poznań 93 i 5 FM.

0: John Newman. Prosto do łóżka i do uszka. O RMF Max przed 6.
1: Za chwilę będziemy mieli pakiet informacji z regionu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, świetnie, że słuchacie RMF Max, bo wiadomości istotne dla każdego. O 6. Zwłaszcza, że żmija już nie śpi.
0: Tak, zygzakowata nie śpi w Tatrach i TPN ostrzega, żeby na nią przypadkiem nie nadepnąć.
1: Zygzakowata też nie śpi.
2: Słuchajcie, RMF Max Poznań. Mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje. Paulina Płodzień, ruszamy. Czas na flash. W RMF Max monitorujemy na bieżąco, co dzieje się w mieście. Wystartowały prace na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa. Wymieniana tam będzie nawierzchnia torowa i drogowa. W związku z remontem inaczej tamtędy pojedziecie. Zmienią się także trasy kilku linii tramwajowych i autobusowych. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
3: To jest RMF Max Poznań.
2: Piękna pogoda w ostatnich dniach to jak prezent na majówkę, ale jest też druga strona tego medalu. Bo choć na termometrach sporo na plusie, to minusem jest bardzo niski poziom wilgotności w lasach, a to oznacza spore ryzyko pożaru.
4: Jest skrajnie sucho i apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z lasów. Wychodzimy też tutaj naprzeciw temu zagrożeniu. W wielu regionach Polski leśnicy będą pracowali intensywnie, będą zwiększone patrole w lasach. Będziemy też patrolować lasy z powietrza, bo lasy państwowe posiadają samoloty typu dromader. Nie tylko one gaszą pożary, ale również patrolują.
2: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Na ulicy Szpitalnej przybędzie zieleni. Ruszyły tam prace. Największe zmiany czekają teren w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Szpitalnej. To właśnie tam znajduje się rozległy, utwardzony plac. Usunięta zostanie stamtąd nawierzchnia z betonowej kostki oraz asfaltu. Łącznie zniknie ponad 170 metrów kwadratowych tej utwardzonej powierzchni. Kolejnym krokiem będą nasadzenia. Prace mają się zakończyć do połowy maja. Ich koszt to prawie 90 tysięcy złotych. To może być ciekawe doświadczenie albo trampolina do dalszej kariery. Organizatorzy tegorocznego festiwalu Malta w Poznaniu poszukują wolontariuszy. Zgłosić się może każdy, kto nie boi się wyzwań.
5: Szukamy każdego, kto ma ochotę doświadczyć festiwalu od kulis, bo tutaj przede wszystkim gotowość, dyspozycyjność i otwartość na prawdziwy kontakt i sprawdzenie swoich fascynacji w akcji jest podstawą. No i oczywiście odpowiedzialność.
6: Orientacja na kulturę jest wymagana?
5: Tak i nie. Myślę, że o wiele przyjemniej pracuje się, kiedy zorientowanym na kulturę się jest. To na pewno wtedy jest po prostu przyjemniej.
2: Praca w czasie festiwalu to możliwość sprawdzenia siebie w wielu sytuacjach.
5: To może być chęć sprawdzenia języka obcego w akcji, bo bardzo wiele zespołów międzynarodowych, które przyjeżdżają do Poznania, potrzebuje właśnie tutaj oprowadzenia. Bardzo ciekawie sprawdzają się wszystkie kompetencje dotyczące wideo, zdjęć i cały dział takiej dokumentacji, który prowadzony jest przez Festiwal Malta i zasilany właśnie też kreatywnymi pomysłami wolontariuszy i ich realizacjami.
2: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem dyrektorka festiwalu Agata Kołacz, która przed laty sama była wolontariuszką. Jeśli czujecie, że to coś dla Was, jeszcze możecie się zgłaszać. Pierwszy krok to wypełnienie formularza na stronie festiwalu. Możecie to zrobić do końca maja.

0: i Rainer Tannenwald, 9 minut po godzinie 6. Absolutna muzyczna rewelacja. Wiesz co, bo widzę twoje mrugające
1: bo ja próbuję na maksa otworzyć oczy, bo dzisiaj mi coś nie idzie.
0: Ale powiem wam, jak ona to robi. Ona próbuje otworzyć na maksa oczy. Na maksa jest zamykając, bo mruga. I jak masz ten kontakt, powiem, ale pięknie to robisz.
1: Dziękuję.
0: Ale naprawdę.
1: Staram się.
0: I jak wiesz, jak masz kontakt powiek, gdy mrugasz, to ważne jest, żeby od razu je odlepiać.
1: Ale nie da się inaczej mrugać, nie mając kontaktu powiek.
0: Asia Maus i Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: Ale mrugnij i odpuść. Mrugnij do góry. No.

0: została w uczuciach, chciałam powiedzieć. I jak już raz pokochałam Alexa Warrena, to już mi tak zostało. I wiem, że wy też tak macie, dlatego wam go gramy w poranku RMF Max.
1: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. To było to, co przed chwilą

0: zrobiłaś.
1: Mogłabym na ten temat napisać niejedną rozprawkę.
0: Ja myślę, że Alex Warren jeszcze wczoraj mógłby sobie spokojnie przejść naszym radiowym korytarzem, a dzisiaj musiałabyś koniecznie...
1: Przemyśl to, co chcesz dalej powiedzieć.
0: Odpowiedzieć na drugie pytanie. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
1: To są dwa pytania, dwa tematy wypracowania długiej wypowiedzi pisemnej, które się wczoraj pojawiły na maturze z języka polskiego.
0: Tak, i jak słyszycie, to nie są tematy z kosmosu. Wpływ pracy na człowieka i na znaczącą go rzeczywistość.
1: Samo życie.
0: Albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To jest pora na Gasimeu z 18 minut po godzinie 6. Alexem Warrenem, dodajmy.
1: Postawmy tu kropkę.
0: Za chwilę wystąpił nas Shakira i w ogóle...
1: Uwielbiam. Shakira jest super.
0: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Super.

0: Wszyscy w Rio razem z Shakirą. To była Shakira, Shakira. 2 miliony osób, słuchajcie, na plaży w Rio de Janeiro. Copacabana siedziało i teraz słuchacze poranka RMF Max też mają fajnie z naszą wilczycą.
1: Teraz będzie można poczuć podobne emocje jak ci na Copacabanie. Ekipa 2115, wjeżdża w głośniki RMF Max i oni zagrali też taki mega koncert, prawie jak Shakira ostatnio w strefie 57.
0: Sprawdźcie to na naszych socialach, wygląda pięknie.

0: Hity na maksa dobrane tak, żebyście weszli w ten wtorek na pełnej. Prosto w galaktykę, jaką tam sobie dzisiaj wybierzecie. Tak wam gramy tutaj w RMF Max.
1: Byłem tam przed chwilą. 20
0: Wiem,
1: minut.
0: Widziałam.
1: 20, a już wróciłem. 20 minut i godzina 7, ale po drodze minąłem stoisko z truskawkami. Jest nowość w kategorii sprzedawcy przydrożni truskawkowi.
0: Tacy państwo w namiocie?
1: Tak. Ja po drodze mijam taki napis jeszcze do niedawna. Było napisane polskie truskawki od rolnika.
0: No.
1: Wiesz, jaka jest zmiana w tym sezonie?
0: Nie wiem.
1: Truskawki od rolnika.
0: Co ty mówisz?
1: Polskie, nie?
0: Zniknęło polskie?
1: Nie, co ty mówisz, tylko co ty sprzedajesz? Myślę, że to pytanie pojawiało się za często. I wreszcie ktoś pomyślał, że fajnie byłoby ludziom powiedzieć prawdę. Bardzo dziękujemy. 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Murzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
7: Skol Fishing Pub.
8: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania E-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
10: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: nasza ulubiona poranna pompa i Pump It Up od Denzela. 11 minut przed godziną 7. Co za bardzo robię Pump It Up i aż głośniki poleciały. Bardzo Państwa przepraszam, to są te emocje, które daje Wam tylko i wyłącznie słuchanie radia o poranku RMF Max zwłaszcza.
1: I nowości są w naszym pięknym kraju. No. Urzędomat. Pierwszy w Polsce w Elblągu stanie urzędomat.
0: Brawo.
1: Wygląda trochę jak znany nam wszystkim paczkomat. I ze środka będzie można sobie całą dobę odebrać dowód rejestracyjny.
0: I że niby tak automatycznie to wszystko będzie działać?
1: No, skanujesz pewnie jakiś kod, otwiera się szafeczka i tyle.
0: Pewnie, a w środku siedzi urzędnik. Pamiętajmy, ciągle jesteśmy w urzędzie.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Pogadajcie czasem z tym urzędomatem, tam w środku jest człowiek, mówię wam. Ale Farben, René Miller.

0: hity na maksa lecą sobie u nas w RMF Max 4 minuty przed godziną 7.
1: A o 7 jak zawsze flesza w nim ważne informacje drogowe.
0: O.
1: Bo są utrudnienia na Zakopiance w stronę Krakowa.
0: I co nieco w sprawie cen paliw uspokajamy. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły za 4 minuty o 7.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo LOG 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
11: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
16: I po reklamie.

0: Jest siódma, są najnowsze informacje w pigułce. Czas na flash w RMF Max. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Służby wyjaśniają okoliczności wczorajszego zdarzenia w centrum Lipska we wschodnich Niemczech. Samochód osobowy wjechał w tłum przechodniów. Nie żyją dwie osoby, co najmniej 25 zostało rannych. Kierowca został zatrzymany, a podczas ujęcia zachowywał się w sposób mogący wskazywać na problemy psychiczne.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Tylko w RMF Max możecie liczyć na skrót aktualnych informacji z kraju i ze świata, dlatego ostrzegamy kierowców, bo korkuje się teraz zakopianka w podkrakowskim Libertowie, a powodem zatoru jest zepsuta ciężarówka. Problemy z płynną jazdą występują na jezdni w stronę Krakowa. I przy wiadomościach dla kierowców pozostajemy, bo benzyna kosztuje nas więcej. Minister energii zaakceptował nowe maksymalne stawki. Za litr 95 płacimy teraz 6 zł 49 groszy. To jest to 3 grosze więcej niż podczas majówki.
2: Bez zmian za to przy dystrybutorach z olejem napędowym nadal będziemy płacić 7 zł 31 groszy. W najbliższych dniach raczej powinniśmy się spodziewać podwyżek. I to mimo, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział operację Wolność. Ma na celu ochronę statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Ropa jednak, zamiast tracić na wartości wobec takich wieści, podrożała jeszcze bardziej.
0: O tym wszystkim informował Igor Skrzypek. Polska i Wielka Brytania podpiszą nowy traktat. Ma on dotyczyć przede wszystkim współpracy w zakresie obrony.
3: Jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
0: Mówił premier Donald Tusk na pokładzie samolotu tuż przed wylotem z Armenii. Szef polskiego rządu w Erywaniu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Do podpisania traktatu Polska-Wielka Brytania dojdzie 27 maja. I na otwarcie piłkarska ekstraklasa Radomiak Radom ograł Lechię Gdańsk 3-1. Ekipa z Radomia grała w osłabieniu. W Betclic pierwszej lidze dobry występ ma za sobą Polonia Bytom. Drużyna z Górnego Śląska odniosła cenne zwycięstwo nad Polonią Warszawa. Wynik spotkania 3-2. Raków Częstochowa ma nowego trenera. To Dawid Kroczek. Były trener Krakowi zastąpił zwolnionego z powodu słabych wyników Łukasza Tomczyka. A w Premier League na Stamford Bridge porażka Chelsea. The Blues polegli w starciu z Nottingham Forest 1-3. A my poznaliśmy najnowszy ranking WTA. Iga Świątek trzecią zawodniczką w najnowszym notowaniu awansowała o jedną lokatę.
4: A teraz będzie prognoza pogody, bo to 3:00. Prognoza prosto z szafy.
0: Jeszcze nie polecamy Wam zmiany garderoby na letnią, a to dlatego, że wszystko zacznie się zmieniać w tym tygodniu. Na razie na termometrach jeszcze w wielu miejscach bardzo wysokie wartości. 15 stopni co prawda już w Trójmieście. Dziś 16 zobaczymy w Gorzowie Wielkopolskim, ale na przykład już w Warszawie 27 kresek. Podobnie będzie w Katowicach i w Rzeszowie, 28 nawet w Krakowie, więc bardzo gorąco. Natomiast już od jutra te wartości będą coraz niższe. No i w czwartek nawet 12 stopni.
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: Usłyszał o prognozie na czwartek i założył czapkę. Ed Sheeran, Azizam 3:30.

0: sezon te hity, takie gramy w RMF Max 9 minut po godzinie 7. To był Krzysztof i Remigiusz dla wszystkich dla wszystkich maturzystów, Remigiuszów i Krzysztofów i wszystkich. Powiedzcie teraz swoje imię. Jeżeli jedziecie na maturę z Majcy, to pamiętajcie, że dla was także gra o poranku RMF Max.
1: A jak się czujecie już teraz zestresowani, to jest super szybki sposób na to, żeby się tego stresu pozbyć.
0: I co najważniejsze, nie trzeba być maturzystą, żeby się w ten sposób odstresować.
1: Nie trzeba, każdy może to zrobić. 5, 4, 3, 2, 1, tak się nazywa ta metoda. Na początku znajdujesz 5 rzeczy, które możesz zobaczyć i je nazywasz. Potem 4 rzeczy, które słyszysz. Potem 3 zapachy, które czujesz. Później dotykasz dłonią 2 rodzajów materiału i też je nazywasz. No i na koniec ta jedynka, czyli smak, ostatni zmysł. Zastanawiasz się, jaki smak czujesz w ustach. Jak to wszystko sobie w głowie zrobisz, to stres puf, znika.
0: No, a 5, 4, 3, 2, 1 to jest też odpowiedź na matematyczne zadania dzisiaj. Zapamiętajcie, w pierwszym jest 5, w drugim ma być 4.
1: A razem 15.
0: Jezu, jak na to policzyła.
1: Szybko, nie?
0: Nasz prymus, Asia Meus, Irek, dzień dobry.

0: lekko, zbiewnie i wiosennie. Czyli tak jak Bledka potrafi najlepiej. Dwa dni w RMF Max.
1: O 18 minut po godzinie 7. A co dzisiaj macie na sobie wiosennego?
0: Boże, uśmiech, to wiemy, wiosenny. Ale może coś jeszcze macie wiosennego na sobie, to nam to napiszcie koniecznie teraz w SMS-ie pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów.
2: Proszę bardzo.
0: Bo mamy 300 dla was i chcemy wam rozdać.
1: Jak macie kanapkę z rzodkiewką i z takim szczypiorem zielonym.
0: Ojej, to jest bardzo wiosenne.
1: Tak, że będziecie czuć go do późnego popołudnia. Szczypior. A ludzie, którzy z wami pracują, też będą wiedzieli, że go macie. A jak wrócicie do domu, to też sobie można będzie przypomnieć, że dzisiaj był jedzony.
0: Rzodkiewki, szczypiory i wszystko inne wiosenne, super, co macie dzisiaj na sobie albo ze sobą. Piszecie teraz w SMS-ach pod 3001, a 300 będą rozdawane za moment.
1: I SMS bez żadnych dodatkowych opłat.
3: Max.
1: 19 po 7.
3: Reklama.
4: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
14: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
15: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
14: A, bo byliśmy z żoną w Brejkomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
16: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brejkomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brejkomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brejkoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Miesiąc zamknięty na plusie?
18: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
17: A jak to działa?
18: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
17: To rzeczywiście jasny wybór.
18: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
19: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
20: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
21: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
22: Auto Compol, autoryzowany serwis Dacia Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
23: I po reklamie.

0: 29 minut po godzinie 7. Dominują sukienki w kwiaty.
1: Lżejsze obuwie.
0: O, i jeszcze topolowe puchy, które latają po całych miastach, wsiach.
1: A
0: i
1: to
0: wszędzie.
1: Monika chyba tego nie lubi. Cześć, Monika.
0: Cześć, Monia, siemano, rano.
2: Cześć,
0: kochana, co tam wiosennego masz dzisiaj, tak najbardziej czujesz? No.
2: No, u mnie kochany wiosenny katar.
0: Katar!
2: Alergiczny.
0: Słuchaj, alergolog dyżurny RMF Max zaleca ci 300 zł. To trzeba stosować regularnie, u nas o poranku do wygrania codziennie. I z racji tego, że dzisiaj matura z matematyki, więc będziemy jechać do najbardziej matematycznej miejscowości, trochę geometrycznej, koło.
1: Do koła jedziemy i będziemy cię pytać, kto do koła ma bliżej. Odpowiadasz tylko imieniem Asia albo Irek. Jak odpowiesz dobrze, to zostawiamy ci pieniądze. Jak źle, to ci kasę zabierzemy.
0: O właśnie, a czy pani od matematyki będzie się zabierać? Nie my. Uwaga, jadę do koła z miejscowości również geofajnej, kąty rybackie.
1: A ja również jadę z kątów, ale kąty walichnowskie to jest mój start. Kto ma bliżej do koła? Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
1: Monika, szybko.
0: No, Aśka ma cyrkiela.
1: Dobrze!
0: Brawo.
1: Teraz do koła ja jadę z trójki.
0: Z trójki, a ja z dziewiątki. Są takie miejscowości w Polsce.
1: Kto ma bliżej?
0: Do koła. Asia czy Irek?
2: Irek,
1: brawo. Okej, ostatnie pytanie. 300 cały czas na koncie. Irek do koła jedzie z różnicy.
0: Różnicy, wynik odejmowania. Aśka, co zrobić z krzywej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia,
2: to może Aśka.
1: A, widzisz, no jednak trzeba było stawiać na różnicę.
0: Ale dwie stówy dla ciebie i dużo zdróweczka. Niech wredny, alergiczny katar odpuszcza właśnie teraz, a teraz jest 7:31.

0: Wiktoria Kida. Oskar, co wiem, co, ale ten numer działa. Działa tak jak okład na pierwszy bąbel po wiosennym komarze.
1: Oh.
0: Albo meszkach jeszcze bardziej dotkliwie gryzących.
1: Generalnie to jest super doświadczenie, bardzo przyjemne. I tak mam właśnie, gramy w RMF Max, 21 minut przed 8.
0: Dokładnie tak.
1: No i przynosimy niedobre wieści, bo jednak nie będzie 500+ dla małżeństw z długim stażem.
0: A dlaczego niedobre?
1: No bo był taki pomysł, żeby tym parom, które wytrzymywały ze sobą tam od 50 lat wzwyż, wypłacać takie ekstra pieniądze, ale się okazało, że nas na to jednak nie stać, więc nie będzie tych 500+.
0: A poza tym to i tak by nic nie zmieniło, wiesz, no on co prawda zachowuje się jak taki dzieciak, wiadomo, no, a ona bardziej niż matka, co by pobierała 800+, ale nie będzie. Ona bardziej niż matka czuje, że nie robi tego dla pieniędzy, nie? Wiadomo, no.
2: Max.
0: Hello. 8:20, życie. Znamy się.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
7: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
8: Skol Fashion Pan.
9: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.

0: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 99

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Beautiful, to będzie jak już wyjdziecie z egzaminu z matematyki, bo dzisiaj to, co stresuje maturzystów podobno najbardziej, czyli królowa nauk.
1: Matematyka! 9 minut i godzina 8. Są przecieki, są przypuszczenia. Uwaga, dzisiaj na pewno będą potęgi i pierwiastki.
0: Rachunek prawdopodobieństwa ma się pojawić.
1: Oczywiście. Przepraszam, te doniesienia komentuje stado baranów.
0: Natura wie, co ma o tym powiedzieć.
1: Oczywiście.
0: Funkcja liniowa i kwadratowa.
1: I będzie, tego nie lubią chyba. To będzie trygonometria. Oczywiście.
0: Tak, jak słyszą sinus, kosinus, to od razu im się beuru.
1: I statystyka.
0: No i jeszcze algebra i wzory skróconego mnożenia.
1: Oj, proszę bardzo. I pamiętajcie, tak robi stado baranów. Słuchacze inaczej, zupełnie inaczej. Także będzie lepiej niż dobrze.

0: minuty i godzina 8, Metzner. Tak na szczęście, żeby było go jeszcze więcej na maturze z matematyki.
1: Kto akurat w trasie, ten niech uważnie posłucha Flesza o 8, Krajowa 57 na Mazowszu z utrudnieniami.
2: Max. Reklama.
3: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
8: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl /oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
19: Autokompol. Autoryzowany serwis Renault. Poznań Dąbrowskiego 449. Zaprasza.
20: I po reklamie.

0: Zerkamy na zegary, 8 w RMF Maxa, to oznacza najnowsze informacje, czas na Flash Sport, pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Krajowa 57 na Mazowszu otwiera to poranne wydanie Flesza na odcinku Przasnysz-Chorzele w pobliżu miejscowości Brzezice. Osobówka uderzyła w drzewo, droga jest zablokowana. A my nie chcemy, by coś umknęło waszej uwadze, dlatego serwujemy skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Wczoraj Władimir Putin ogłosił tymczasowe zawieszenie broni na Ukrainie w związku z Dniem Zwycięstwa. Do decyzji odniosły się już ukraińskie władze. Prezydent Wołodymyr Zełenski dał zielone światło na wstrzymanie ognia od północy. Według Zełenskiego nikt dotychczas nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań wojennych zapowiedzianych przez stronę rosyjską. Polski rząd weźmie się dziś za projekt deregulacji w obszarze energetyki. Chodzi o uproszczenie rachunków za energię.
1: Przychodzi faktura na kilka stron, a w niej tabelki, wykresy, drobny druczek. Trudno z takiego dokumentu dowiedzieć się czegokolwiek. I to ma się zmienić. Uproszczona, jednolita forma, w której łatwo odnajdziemy kwotę do zapłaty, poziom zużycia, opłaty stałe. Do tego rachunki mają wejść w XXI wiek. Umożliwiona ma zostać komunikacja cyfrowa, czyli rachunek będzie mógł trafić na skrzynkę mailową.
0: To był Igor Skrzypek. A już za godzinę, punktualnie o 9:00, startuje kolejny maturalny egzamin. Wczoraj maturzyści mierzyli się z podstawą z języka polskiego, a za godzinę zaczną walkę z matematyką. Jak nastawienie? Jest stres?
2: Ja osobiście się nie boję.
3: Wynik będzie zadowalający.
4: Czego się spodziewasz? No raczej takie pewniaczki. Nic nie zaskoczy.
3: Podstawa na pewno, nie? Ewentualnie rozszerzenie.
5: Podstawa to formalność?
2: Czysta formalność. Czuję się dobrze przygotowana na wszystkie przedmioty, z których piszę maturę.
6: Ja się czuję pewnie.
7: To jest mój najgorszy przedmiot, ale jeśli będzie na tym samym poziomie trudności co polski, to myślę, że będzie okej.
0: Takiego luzu życzymy dziś wszystkim. Pozytywne głosy przed trzecim ELO imienia Unii Lubelskiej w Lublinie zebrał Dominik Smaga. Teraz czas już na informacje ze świata sportu. Tuż potem prognoza pogody. W Ekstraklasie kiepski mecz w wykonaniu Lechii Gdańsk. Starcie z Radomiakiem Radom zakończyło się wynikiem 1-3. A w piątek na korcie w Rzymie pojawi się Iga Świątek. Pierwszą rywalką naszej tenisistki w turnieju WTA 1000 będzie Catherine McNally lub Daria Kasatkina. Nasi hokeiści tymczasem zagrają dziś drugi mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Biało-czerwoni zmierzą się z liderem grupy Kazachstanem.
8: Widziałem tylko na tym, co patrzyliśmy na wideo. Nie widziałem na żywo żadnego meczu. To, co nasze przemyślenia na ich temat oczywiście zostawiamy dla siebie i myślę, że będziemy przygotowani.
0: Mówił jeden z naszych hokeistów, Bartłomiej Pociecha. Start o 19:30. Bardzo niesprawiedliwy podział mamy. Niestety nie wszyscy będą dziś szczęśliwi. Jeżeli chodzi o pogodę, to najgorzej prezentują się te pogodowe mapy na północy kraju i na zachodzie, częściowo również na południowym zachodzie. I tam może zagrzmieć, będą dominowały chmury. Też temperatura nie za wysoka, 15 stopni w Trójmieście, 16 w Gorzowie Wielkopolskim. Ale już jak pójdziemy dalej w głąb mapy, no to tam sporo słońca, 27 stopni w Warszawie, na przykład w Katowicach i 28 w Krakowie.
9: O, jak miło! I pamiętajcie, nawet jeśli pogoda nie dowozi, to jest coś, co zawsze na maksa. RMF Max.

0: dużo uśmiechu, także w muzyce. To macie na pewno tu w RMF Max. 9 po 8. Asia, Irek, dzień dobry.
1: Pewnie, Polacy nie chcą awansu, słuchajcie. I nie chodzi o piłkarzy, że nie chcą jechać na mundial. Oni bardzo by chcieli, ale nie wyszło. W pracy, słuchajcie, nie chcemy awansu, nie chcemy być dyrektorami, nie chcemy być menadżerami.
0: Czemu?
1: Bo unikamy odpowiedzialności. Statystycznie tak wyszło, zbadali to, że unikamy odpowiedzialności i nie chcemy się stresować.
0: No, generalnie to tak powinno być, że taką ostatnią stresującą rzeczą w życiu będzie dzisiejsza matura z matematyki.
1: No wiadomo.
0: Czego i wam i sobie życzymy.
1: Czy ja już napisałem faktycznie. Angielski jutro, nie, to jest formalność. Formalność, nawet jeżeli Kygo robi save my love.
0: Ale wy znacie języki, więc wiecie co to znaczy.
1: Save my love.

0: Też tak macie, że czujecie, jakby Pink Panthers i Zara Larsson śpiewały tylko dla was. 20 minut po godzinie 8. Takie hity na maksa są tu w RMF Max.
1: Oskar Pietuszewski, nasza nadzieja polskiej piłki. To w ogóle ma ciekawe życie, chłopak. W sobotę wywalczył ze swoim klubem mistrzostwo Portugalii.
2: No
1: a w poniedziałek zasiadł do matury z języka polskiego. O. Dzisiaj o 9:00 zasiądzie do matematyki.
0: Szkoda, że zamknęli kolegium humanum, bo od razu ogarnął magisterkę, jak już przyjechał.
1: To za jednym zamachem.
0: Będzie dobrze, Oskar.
3: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
15: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
20: I po reklamie.

0: Trochę gorących dźwięków w muzyce na pewno się przyda, bo dzisiaj na północy 13 stopni.
1: Za mało. 13 za mało.
0: Stanowczo
1: za mało.
0: A na południu prawie 30.
1: Ale to jest za dużo. To jest za dużo, by siedzieć w pracy. To jest za dużo. Tam za mało, tu za dużo. Trochę jak w naszej zabawie z bardzo przyjemnymi pieniędzmi.
0: 20 tysięcy złotych to jest za dużo.
1: A za mało to 14 331. Ja uważam, że to jest stanowczo za mało. 14 331.
0: Gdzieś pomiędzy jest tajemnicza kwota, którą ukryliśmy na naszym koncie. Kwota, którą możecie wygrać, jeżeli traficie we właściwy numer, właściwą cyferkę.
1: www.rmwmax.pl. Tam są sposoby, by dać sobie jeszcze więcej szans na te pieniądze. Sprawdzajcie zabawę. Za dużo, za mało.

0: Nieprawdopodobna lekkość jest w tym numerze, taka lekkość na maksa. No bo jaka ma być, skoro to jest hit na maksa? Tu w RMF Max 21 minut i godzina 9.
1: Uwaga kierowcy, bo będzie nowość w samochodach. Samochód nie odpali, nie pojedzie, jeżeli wyczuje alkohol. To jest system, który właśnie testuje się w Stanach. Super. Jeżeli samochód wyczuje w powietrzu, w środku zawartość alkoholu, to po prostu nie ma opcji, żeby go odpalić. Wszystko w imię bezpieczeństwa.
0: Brawo, każdy pomysł, który ma pomóc bezpiecznej jeździe na drodze, jest okej. Ale uważajmy na zimowe płyny do spryskiwaczy. Wiadomo, żeby nie było.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design. Skol Fashion Pan.
7: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
9: Hello. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
10: Autokompol, autoryzowany serwis Renault Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
11: Hello. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
14: I po reklamie.

0: Zna go jako Andiego, a dla nas to po prostu Adrian.
1: Adrian!
0: Nasz Adrian i jego Zokaria w RMF Max, 12 minut przed 9.
1: Adrian Kaczyński, jakby ktoś pytał. 11 minut i godzina. Asia, wiesz, Adrian Kaczyński, zapis.
0: Tak, to pamiętam.
1: Numer telefonu 698. A to innym razem, 11 minut przed godziną 9. Mamy świetne informacje dla wszystkich truskawkożerców.
0: Samo przebywanie w pobliżu truskawek może poprawiać nam nastrój. Wystarczy, że przez kwadrans będziemy wdychać ten piękny zapach i od razu mamy niższe tętno i mniej stresu w organizmie.
1: Pięknie, słychać nasze truskawkowe studio teraz tutaj w RMF Max. To jest dobra wiadomość dla, ta truskawkowa wiadomość, to jest dobra wiadomość dla wszystkich, których ktoś wpuścił w maliny. To działa podobnie, zupełnie, prawie tak samo, nie? 10 minut i 9.

0: Pewnie, że super. Super i jeszcze na maksa 4 minuty i godzina 9.
1: Co zrobić, jeżeli mamy zaległy podatek do zapłacenia? O tym będziemy mówić we Fleszu o 9.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
12: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
13: Auto Compol. Autoryzowany serwis Dacia Poznań Dąbrowskiego 449 zaprasza.

0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9:00. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Prawie 9 milionów deklaracji Twój e-PIT złożyli w tym roku Polacy. To o kilkaset tysięcy więcej niż rok temu. W resorcie finansów trwa teraz proces automatycznej akceptacji rozliczeń tych podatników, którzy nie zrobili tego samodzielnie. A co jeśli ktoś nie zaakceptował rozliczenia i ma zaległy podatek do zapłaty?
1: Jeśli mamy niedopłatę podatku i nie zaakceptowaliśmy przygotowanego zeznania w systemie Twój e-PIT, fiskus nas o tym poinformuje w ciągu miesiąca. Mailowo lub pocztą, w zależności od wybranej przez nas w przeszłości opcji. Po otrzymaniu pisma z przypomnieniem będziemy mieć tydzień na zapłatę podatku.
0: Informował Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Jest 9:00, a teraz krótka, ale ważna informacja dla kierowców w Poznaniu. Dziś musicie liczyć się z utrudnieniami na ulicy Garbary. Wspomniana ulica zostanie zwężona. Zamknięty jest fragment prawego pasa ruchu, chodnika oraz zatoki postojowej przy ulicy Garbary 15 i 16. Ruch pojazdów odbywa się bez przeszkód pozostałymi dwoma pasami, a piesi korzystają z wschodniej strony ulicy. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku. Jak zniechęcić do parkowania w centrum? Nad tym głowią się poznańscy urzędnicy. Mimo najwyższej możliwej stawki opłat w śródmieściu, znalezienie wolnego miejsca to nie lada wyzwanie. Jednym z rozważanych pomysłów jest ograniczenie dla kierowców spoza Poznania.
3: Ocena funkcjonowania strefy, która została wykonana, wskazuje na to, że sama opłata jako taka nie jest już wystarczającym czynnikiem regulującym napełnienie, ponieważ można powiedzieć, że pomimo tego, że ta opłata została podniesiona, to zainteresowanie parkowaniem w ścisłym centrum wzrosło i stąd wskazano, że być może w przyszłości będzie trzeba się zastanowić nad innymi rozwiązaniami, jakimi jeszcze konkretnie trudno powiedzieć. Jednym z takich rozwiązań być może mogłoby być właśnie wprowadzenie pewnego rodzaju limitu parkowania w wybranych fragmentach Starego Miasta, ścisłego centrum.
0: Mówił Jan Gosiewski z ZDM-u. Czasem wystarczy jeden pomysł, aby zmienić miasto. Można już zgłaszać projekty do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Jak to zrobić? O tym teraz Przemek Wałczyński.
4: Najprostszy sposób to wejście na stronę PBO i przeklikanie przez formularz. Jest haczyk. Trzeba mieć w ręce listę poparcia naszego projektu, podpisaną przez co najmniej 10 osób. Aby złożyć projekt, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy być jego mieszkańcem. Nie ma także ograniczeń wiekowych. Trzeba też wybrać, czy projekt jest ogólnomiejski, czy dotyczy wybranego firtla w naszym mieście. No i musi mieścić się w limicie finansowym, a łącznie w tym roku jest do podziału 33,5 miliona złotych. Ta kwota rośnie z roku na rok. Przyjmowanie projektów potrwa do 29 maja. Samo głosowanie ruszy w październiku.
0: I na koniec właściciele ukwieconych balkonów, pięknych tarasów i ogródków mogą już zgłaszać się do konkursu Zielony Poznań. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Poranek w Poznaniu ze słońcem i z chmurami, ale w ciągu dnia na niebie według synoptyków przeważać będą jednak chmury. Po południu mogą pojawić się słabe opady deszczu, a nawet i burze. Na termometrach aktualnie okolice 15 kreski, ale w dzień słupki rtęci dobiją do 21 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny, ciśnienie niskie, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura powoduje, że pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Matura się właśnie teraz pisze. 4 minuty po godzinie 9 z matematyki i przypominam tylko, że 14 331 za mało,
7: a 20 tysięcy to za dużo.
6: Coś pomiędzy jest do wygrania tu w RMF Max. Kto chce zgarnąć kasę, wchodzi na nasze www.

0: dawna to wiem.
1: Ja od dawna to wiem, że to jest najlepszy program do słuchania w pracy. Nazywa się Byle do obiadu i odpalamy go po raz drugi w tym tygodniu po majóweczce. Piotrek Iwald, Byle do obiadu. No, dla tych, którzy nie są w pracy, także my bardzo serdecznie proszę słuchać, motywować się do matur, do egzaminów, do roboty, do pracy. A tutaj to samo się zrobi. Do 13 będę z wami w RMF Max.

0: Witajcie, witajcie. Poradziliśmy sobie z poniedziałkiem, więc wtorek wiecie.
1: Tak, pstryknie.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
7: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
8: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
7: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
9: Super.
7: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

ściskam wszystkie kciuki, które mam za maturzystów w Poznaniu. Tak, tak, tak, to dzisiaj kolejny dzień. Dzisiaj królowa nauk rządzi w Poznaniu. Podobnie jak w całej Polsce, absolwenci liceów i techników przystąpili do matury wczoraj po Polaku. No jak tam poszło? No pewnie mnie nie słyszą, no chyba, że gdzieś tam pędzą spóźnieni. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Były dwa tematy wczoraj, a dzisiaj rzeczywiście matma. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić tych, którzy no tak naprawdę chyba najbardziej się denerwują za tych młodych, czyli was, rodziców będących w pracy i teraz słuchających RMF Max w Poznaniu. Będzie dobrze, można tylko sobie śpiewać, że za rok matura, ale tak naprawdę dadzą radę. Dzisiaj matma, mocno trzymamy kciuki. A jak będziecie liczyć, to pamiętajcie, można liczyć na RMF Max. Jest kasa do wyjęcia, za chwilę szczegóły o naszej fajnej, luźnej zabawie. Za dużo zabawy.

0: Joshua się kręci. Matura z matematyki. No to myk. Uwaga, słuchacze, szybki rachunek. Ile to jest 20 tysięcy odjąć 14 331? No proszę, może ta ostatnia ławka nam powie. Ja to się delikatnie zestresowałem przy tym zadaniu na serio. Ze stresu mnie trochę spięło. W życiu po maturze jest zabawa. I o to chodzi w RMF Max, słuchajcie. Nie musicie liczyć, tylko zgadywać, ile mamy na koncie i dobrze się z nami bawić, na przykład teraz. No na pewno więcej niż 14 331, bo taka cyfra wczoraj padła, ale nie mniej niż 20 tysięcy. No i tak konkretnie w finale trzeba trafić, żeby ten cały hajs popłynął na wasze konto. I to są emocje w RMF Max. No właśnie. Szybciutko wchodźcie na rmfmax.pl. Zgłaszajcie się do naszej zabawy. Za dużo, za mało. I będzie się działo na rmfmax.pl. A przypomnę, możecie wygrać nie mniej niż 14 331, nie więcej niż 20 tysięcy. I to zgadujemy w finale. RMF Max.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
15: Autokompol. Autoryzowany serwis Dacia Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
16: I po reklamie.
17: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
18: W RMF Max hit za hitem.
17: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
20: Poranek w Poznaniu ze słońcem i z chmurami, ale w ciągu dnia na niebie według synoptyków przeważać będą jednak chmury. Po południu mogą pojawić się słabe opady deszczu, a nawet i burze. Na termometrach aktualnie okolice 15 kreski, ale w dzień słupki rtęci dobiją do 21 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny, ciśnienie niskie, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura powoduje, że pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
18: RMF Max.
17: RMF Max Poznań.

Dobry inicjator zabawy w pracy, no jasne, tak może być z RMF Max na 9.35, w końcu tu RMF Max Poznań do 13.00, Piotrek Niewal, możemy bawić się pracą, a na pewno słuchając RMF Max Poznaniu możemy być dobrymi inicjatorami, o tym pisze także poznań.pl. Przedłużony nabór do 10 maja, można zgłaszać się pomysły w konkursie Inicjatory. Nabór został przedłużony, najlepsze inicjatywy, które zmieniają życie poznaniaków i poznanianek zostaną nagrodzone. Można być inicjatorem wspierającym, inicjatorem aktywizującym albo inicjatorem nowatorskim. Rzeczywiście można tutaj się mocno wykazać, o tym pisze poznań.pl i dobrze coś zainicjować. To ja zainicjuję teraz fajną nówkę sztukę. 4 pory roku będzie śpiewał Wiktor Waligura i spotkamy się po 10 i polecimy dalej z tym tygodniem w Poznaniu. Zostańcie z RMF Max Poznań.

0: zjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Daj się zaskoczyć w Społem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Społem. Więcej na społem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
6: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit. Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy Twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
15: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Na zegarach 10:00, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia wciąż nie otrzymało oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi. Przypomnijmy, 1 kwietnia sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu.
2: Dopiero gdy Polska fizycznie odbierze korespondencję z wyrokiem, zacznie biec czas, jaki będziemy mieć na złożenie apelacji, a nasz kraj na pewno chce to zrobić. Na razie Ministerstwo Zdrowia, jak ustaliłem, otrzymało tylko odpis wyroku, to wstrzymuje formalną reakcję i w związku z tym na razie nic nie musieliśmy zapłacić firmie Pfizer.
1: To był Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a teraz szybka informacja dla kierowców. Lepiej omijajcie okolice stadionu. Spory korek utworzył się na Bułgarskiej, tam stoicie już od Świeżawskiej do Grunwaldzkiej. We flaszu RMF Max o 10:00 podsumowanie akcji Trzeźwy Poranek na wielkopolskich drogach. 58 845 kierowców skontrolowali wczoraj policjanci. 111 osób prowadziło pojazdy pod wpływem alkoholu, a dodatkowo jedna z nich złamała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mundurowi zapowiadają kontynuację swoich działań. Rośnie sprzedaż biletów w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Z najnowszych danych wynika, że pasażerów korzystających regularnie z autobusów i tramwajów przybywa i ten trend utrzymuje się już od kilku lat.
3: Mieliśmy w zeszłym roku więcej pasażerów, bo to widać w sprzedaży biletów. No i też jeżeli chodzi o wartość sprzedaży biletów brutto, no to ona też wzrosła. Wzrosła sporo, bo to jest około 20 milionów złotych więcej. No i ten trend zarysowuje się mniej więcej już od czasów pandemii.
4: Co to znaczy, że częściej jeździmy tramwajami i autobusami?
3: To znaczy, że z jednej strony możemy częściej korzystać z tramwajów i autobusów, ale też może nas więcej korzystać z komunikacji. No i to jest też dobra informacja.
1: Wyjaśniał Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. I na koniec powietrze z nad Afryki zafundowało nam prawdziwe letnie temperatury w ostatnich dniach. To nic nadzwyczajnego, mówią specjaliści. Początek maja to naturalnie czas, gdy ciepła i słońca możemy oczekiwać w dużych ilościach.
5: Globalnie temperatura robi się coraz wyższa. Na to oczywiście nałoży się intensywna operacja słoneczna. Pamiętajmy, że 21 czerwca w przesilenie letnie mamy najdłuższy dzień w roku, więc teraz już w zasadzie coraz bliżej tego okresu. Dni są coraz dłuższe, tym samym słońce nad naszymi głowami przebywa dłużej, a jednocześnie znajduje się na większej wysokości, co oznacza dodatkowe ciepło wynikające z faktu, że operacja słoneczna jest intensywna.
1: Mówił Bogdan Chojnacki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Wtorek w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym, od małego do umiarkowanego i dużego, ale z przewagą tego ostatniego. Będzie ciepło, na termometrach do 21 stopni, ale synoptycy prognozują po południu przelotne opady deszczu i niewykluczone są też burze. Ciśnienie jest niskie i takie pozostanie, wiatr słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. Późnym popołudniem może się rozpogodzić. Wieczorem na termometrach zobaczymy około 16 kresek, w nocy 10 może przelotnie padać deszcz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: No to jak już wiecie, co w naszym regionie i dowiedzieliście się o tym o 10:00 z naszego flasha, to czas pograć fajną nutkę. Może zachęcić mocno was do naszej fajnej zabawy, gdzie wygrywa się pieniądze. No i dobrze rozkręcić kolejną godzinę w RMF Max w programie Byle do obiadu po 10:00. Co do dobrej zabawy z kasą w tle, no to mamy za dużo, za mało. Nasza zabawa będzie runda bonusowa. Zostańcie ze mną, zaraz wam opowiem, jak dostać się do finału po potężne pieniądze w RMF Max i dobrze zabawić.

0: Ale on dobrze brzmi w samochodzie, co? Jak się słucha RMF Max na przykład w robocie i kręci się tą kierownicą. No właśnie, za kółkiem pozdrawiamy serdecznie. Życzymy szerokości. Aha, czy kawka już zaczęła działać? No słuchajcie, jak jeszcze kawa dzisiaj w ten wtorkowy czas nie zaczęła na was działać w robocie, to ja mam fajną propozycję, która na pewno podniesie wam ciśnienie, ale tak w bardzo pozytywny sposób. Kasa jest do wygrania i to nie byle jaka, bo uwaga, mamy nową zabawę: za dużo, za mało. No i wiemy po wczorajszym finale, że za mało to 14 331, a za dużo 20 tysięcy. No i tutaj pomiędzy tymi dwiema sumami jest ta suma, którą trzeba odgadnąć w finale. No i ją dostać na konto, ale najpierw zgłosić się do tego finału SMS-em o treści Max na 7327, 1 tylko 369. No to co, bawimy się? Max wysyłamy na 7327, a ja pomnożę wasze wysyłki razy 67 przez 10 minut. Co wy na to? No, bo to minimum 14 tysięcy jest do wygrania, a od teraz 10 minut runda bonusowa razy 67 każde zgłoszenie. 7327, wyślijcie hasło Max, dostańcie się do finału. Za dużo, za mało. Max.
1: Reklama. Za dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
2: 14 331 zł to za mało.
3: A 20 tysięcy to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

nowa wersja Faithless, Bibi Rexa śpiewała. Powiem wam szczerze, Bibi Rexa jeszcze w Polsce nie było, a wiem, że niektórzy już zrobili nawet wydarzenia na Facebooku, żeby zwrócić uwagę organizatorów imprez i koncertów, że ta Bibi Rexa to bardzo popularna w Polsce. W Poznaniu też? No myślę, że tak. New Religion przed momentem. Więcej o naszych bangerach w poznańskim RMF Max na rmfmax.pl. No nie będzie to banger, tylko bardziej informacja, która może wam pomóc dzisiaj w poruszaniu się i tak naprawdę do 8 maja garbarami. No właśnie dzisiaj następuje zwężenie na ulicy Garbary. Ma to związek z zajęciem pasodrowego na czas rozładunku elementów wyposażenia medycznego do budynków szpitala. Te 3 dni będzie trochę gorzej, jeśli chodzi o Garbary, ale myślę, że każdy jest wyrozumiały. No i troszeczkę dłużej posłucha RMF Max w Poznaniu, bo postoi sobie na Garbarach. Jak możecie ominąć Garbary dzisiaj, jutro i do 8 maja, to zróbcie to, żeby w korku nie stać. A jak nie, to RMF Max głośniej na 9.3.5 i Sobel, kochasz. No tak, zróbcie głośniej.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Rozmówki polsko-austriackie. Monika i Johan to polsko-austriacka para mieszkająca w Krakowie. Poznali się na Erasmusie i od tej pory są nierozłączni. Świetnie się dogadują, choć czasem różnice kulturowe prowadzą do zabawnych nieporozumień. Monika i Johan wyjechali na kilka dni do Wiednia. Oczywiście z obowiązkową wizytą w tradycyjnej wiedeńskiej kawiarni.
2: Koniecznie musisz spróbować pączków, krapfen.
3: Super. I zamówię cappuccino.
2: Jakie cappuccino? To nie Włochy. Tu się pije melange.
3: To przecież też kawa z mlekiem.
2: Ale nasza.
1: Po kilku minutach do Moniki i Johana podszedł elegancko ubrany kelner i złożyli zamówienie. Dwa pączki krapfen i dwie kawy.
3: Powiem ci, że uwielbiam te wasze kawiarnie. Wyglądają jak jakieś małe dzieła sztuki.
2: Musimy przejść kiedyś wieczorem. Grają muzykę na siwo. O, idzie deser. Przekładane marmolado morelowa z polewą, takie jak trzeba. Ej, co ty robisz?
3: Albo ty tyle gadasz, że w międzyczasie zjadłam też twoją porcję. Entschuldigung?
1: Partnerem serialu jest Erste Bank Polska.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
10: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
13: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
19: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
19: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
16: Wtorek w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym, od małego do umiarkowanego i dużego, ale z przewagą tego ostatniego. Będzie ciepło, na termometrach do 21 stopni, ale synoptycy prognozują po południu przelotne opady deszczu i niewykluczone są też burze. Ciśnienie jest niskie i takie pozostanie, wiatr słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. Późnym popołudniem może się rozpogodzić. Wieczorem na termometrach zobaczymy około 16 kresek, w nocy 10 może przelotnie padać deszcz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
2: RMF Max.
0: RMF Max Poznań.

Artemas na 9.35. Jak tam w pracy przy Toruniu? No jak mówią, że poniedziałek był spokojny, to wtorek przyłoży podwójnie, ale my się oczywiście nie damy. RMF Max mamy i cały czas słuchamy. Artemas przed momentem, a przed nami kolejny konkurs dla mieszkanek i mieszkańców miasta Poznania. Słuchajcie, no tych konkursów i nagród, ulala. Konkurs Zielony Poznań się nazywa. Posiadacze ukwieconych balkonów, pięknych terasów i ogródków z wyjątkowymi roślinami mogą już wysyłać zgłoszenia do kolejnej 33. edycji konkursu Zielony Poznań. Nabór potrwa do końca czerwca. No to drogie panie i panowie, jak macie taki piękny balkonik, albo ciocia, babcia, albo sąsiadka, albo sąsiad, to zgłoście go w konkursie albo namówcie, bo są fajne nagrody do wygrania. Zgłoszenia przyjmowane tak od wczoraj do 30 czerwca. Zgłosić osobiście. Zresztą to wszystko jest na poznań.pl, ładnie opisane. Opisane jest na poznań.pl, a my pięknie gramy w Poznanie w RMF Max. Alex Warren, teraz Fever Dream i w Irlandii ląduje tu po 11. Zostańcie z RMF Max.

0: Reklama.
1: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
2: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
0: I po reklamie.
15: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 11. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Wśród poszkodowanych w wypadku w Lipsku nie ma Polaków, poinformował rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór. Przypomnijmy, wczoraj po południu 33-letni kierowca wjechał rozpędzonym autem w tłum ludzi w centrum tego wschodnio-niemieckiego miasta. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 25 osób zostało rannych. Największy ukraiński ubezpieczyciel na życie wkrótce może trafić w polskie ręce. PZU zawarł warunkową umowę kupna wszystkich akcji MetLife Ukraina. Do transakcji dojdzie, jeśli zgodę na nią wyda nadzór finansowy.
14: Słuchacie RMF Max Poznań.
15: Szukają sposobu, jak pozbyć się problemu z parkowaniem w centrum. Poznańscy urzędnicy intensywnie pracują nad rozwiązaniami, które zniechęcą kierowców do pozostawienia samochodów w śródmieściu. Jak już mówiliśmy, znalezienie wolnego miejsca w tej części miasta często graniczy z cudem. Wstępny pomysł zakłada, że ograniczeniem objęci byliby kierowcy spoza centrum miasta.
16: Pewnego rodzaju pomysł do dalszej dyskusji w kolejnych latach. To z całą pewnością nie jest jeszcze żadnego rodzaju decyzja czy kierunek, który już został przesądzony i obrany do wdrożenia. Pomysły są różne, chociażby kilka tygodni temu była na komisji analizowana petycja złożona przez jednego z mieszkańców dotycząca wprowadzenia czegoś na wzór londyński, czyli w ogóle opłaty za wjazd do centrum. Także można powiedzieć, że tutaj pomysły na to, w jaki sposób sprawić, żeby życie w Śródmieściu było przyjaźniejsze, jest bardzo wiele i każdy z nich z pewnością wymaga dyskusji. Nie wszystkie mieszczą się w ramach prawnych, które są możliwe do zastosowania.
15: Mówił Jan Gosiewski z ZDM-u. Działają aktywnie, zmieniając życie innych na lepsze. W Poznaniu trwa poszukiwanie osób i wydarzeń zasługujących na szczególne wyróżnienie. Jeszcze przez kilka dni trwa nabór do konkursu Inicjatory. Na czym on polega? O tym teraz Przemek Wałczyński.
17: Główna idea to wyróżnienie najlepszych inicjatyw pozarządowych organizowanych w ubiegłym roku w naszym mieście na rzecz miasta i jego mieszkańców. Cała akcja podzielona jest na kilka kategorii, m.in. inicjator aktywizujący, czyli pobudzanie mieszkańców do działania, czy inicjator wspierający. Kapituła konkursu wybierze dodatkowo inicjatora roku, a poznanianki i poznaniacy w głosowaniu online przyznają nagrodę imienia Andrzeja Białasa. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, a łączna pula nagród to ponad 37 tysięcy złotych. Jeżeli macie pomysł, kogo zgłosić, to ostatni moment, aby to zrobić. Formularz będzie aktywny jeszcze do niedzieli.
15: Jeszcze informacja dla kierowców. W niedzielę będziecie musieli liczyć się z utrudnieniami w Poznaniu. O 13:00 rozpocznie się bieg charytatywny Wings for Life World Run. Start i meta zlokalizowane będą na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Kierowcy, przygotujcie się na zamknięcia ulicy w centrum miasta od 12:00 do 14:30, a na niektórych odcinkach nawet do 17:30. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: 21 stopni maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu. Na niebie sporo chmur, niewiele przejaśnień, po południu możliwy deszcz i burze, a późnym popołudniem powinno się rozpogodzić. Taka pogoda dziś w kratkę. Ciśnienie będzie niskie, wiatr słaby z kierunków zmiennych, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura jednak może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni. A energii może dodać kawa. To co? Czas na wspólną? Drugą?
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Dzień dobry na maksa, także we wtorek po 11:00. Dobrze, nawet jak jesteście w pracy, to możemy zrobić to na maksa i to robimy razem po 11:00. Będę do obiadu. Najlepiej w pracy. A jak szefo dzisiaj trochę denerwuje, to powiedzcie mu Save My Love, nowy Kygo i wszystko będzie okej. I słońce jeszcze bardziej zaświeci, to teraz gramy.

surowelowa, tak mi się skojarzyło. Słuchajcie, do tego jeszcze nie było i tym maturzystom naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zazdroszczę, bo część ich pisała w Poznaniu maturę na stadionie Enea, naprawdę. Napisali maturę na stadionie w Poznaniu, maturzyści szkoły w chmurze wracają do Poznania, w tym roku jest ich ponad 3000, to właśnie dla nich przygotowane specjalne miasteczko maturalne, stacjonarne na terenie stadionu Enea przy Bułgarskiej. Sportowe emocje, z drugiej strony inna głowa, prawda? Nie piszemy w sali gimnastycznej, w szkole, na której przeżywaliśmy katorgi i bolączki, tylko na stadionie Lecha, naszego kochanego. No to życzymy powodzenia wszystkim, pewnie teraz mnie nie słyszą, do rodziców serdecznie pozdrawiamy i opiekunów jeszcze raz w Poznaniu. Będzie dobrze dzisiaj, matma, i do przodu! David Guetta za chwilę w RMF Max Poznań. Nie, oni są po prostu jak Titanium, pamiętajcie o tym. Nasi poznańscy maturzyści.

ludzi w Poznaniu na 9.3 i 5 w RMF Max. Jak tam w pracy? Ruszali bioderkami? Macie ochotę na latino? No to może to jest jedną z propozycji lata w mieście i sceny letniej na tarasie. Otwarcie sezonu Centrum Rozrywki MK Bowling zaprasza do Galerii MM na Święty Marcin. A my tutaj w RMF Max mamy podwójne zaproszenie na inaugurację tej sceny, bo w sobotę 16 maja pojawi się Reni Jusi z zadekami gruby Bounce i oficjalne otwarcie sezonu. Koncert jest biletowany, no ale po 20.30 możecie przybyć z podwójnym zaproszeniem, które teraz wygracie. No to może jeden tytuł na maila jakiegoś przeboju Reni Jusi, to wystarczy. Jak ktoś pierwszy to zrobi, to ja mu odeślę dwa zaproszenia, dokładnie podwójne zaproszenie na inaugurację sceny letniej do MK Bowling. Piotr.Niewald@rmfmax.pl. Ta inauguracja 16 maja, a ja przypomnę jeszcze raz, Piotr.Niewald@rmfmax.pl. Teraz Wiktoria Kida i Skarcyms w Poznaniu, a ja czekam na

0: Ta matura tegoroczna będzie po prostu dla was beautiful i dobrze ją wspominajcie. Tego wam życzymy wszyscy tutaj w RMF Max, co widać nawet na naszym profilu facebookowym. Właśnie byłem na naszym feju i rzeczywiście jest kilka pytań do maturzystów. Jest wesoło, są uśmiechnięci, jest pozytywnie. Koniecznie zajrzyjcie na Facebooka RMF Max, a za chwilę u nas na antenie o pogodzie.
1: Max. Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Miesiąc zamknięty na plusie?
15: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
14: A jak to działa?
15: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
14: To rzeczywiście jasny wybór.
15: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
2: 21 stopni maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu. Na niebie sporo chmur, niewiele przejaśnień, po południu możliwy deszcz i burze, a późnym popołudniem powinno się rozpogodzić. Taka pogoda dziś w kratkę. Ciśnienie będzie niskie, wiatr słaby z kierunków zmiennych, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura jednak może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni, a energii może dodać kawa. To co, czas na wspólną, drugą?
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvel.

Powiadomienie z banku. Pożyczka, no dzięki. Z którego banku? Ja nie wiem, tyle razy już zmieniam nazwę, nie wiem, który to bank w ogóle. Możecie zrobić, że powiadomienie dzisiaj przyjdzie z banku, że wygraliście kasę, ale najpierw trzeba się zabawić. Wysłać SMS-ka na 7327 o treści max, wskoczyć do zabawy za dużo, za mało, wygrać nie mniej niż 14 331, a nie więcej niż 20 koła. A ile dokładnie? No to wy w finale musicie trafić. SMS o treści max na 7327 za 3,69 to próba dostania się do finału. Zróbcie to także na rmfmax.pl i będzie fajnie, mogę wam obiecać. Naprawdę, duża jazda, zabawa. No i wszystko to, co kojarzy się w ogóle z fajnym tematem. No a później jak przelew przyjdzie, to tylko wiecie. Iha! No to Max, wyślijcie na 7327. Zabawa za dużo, za mało czeka także w RMF Max Poznań na was.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
1: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Na zegarach 12, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Kilkanaście osób będzie musiało powtarzać egzamin z języka polskiego. To efekt wniesienia na salę egzaminacyjną telefonu.
2: W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przyrządach i przyborach w czasie egzaminu jest wyraźny zapis, że samo wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu, nawet jeśli zdający z niego nie skorzysta, jest powodem unieważnienia egzaminu. Podobna sytuacja może dotyczyć również dzisiejszej matury z matematyki. Czy takie osoby będą? Dowiemy się, kiedy do CKE wpłyną protokoły ze szkół. Natomiast dziś do 9 nie odnotowano żadnych informacji o wycieku arkuszy egzaminacyjnych z matematyki.
1: O czym informowała Magdalena Greinert.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci 40-latka, który wczoraj zmarł po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Mężczyzna przeszkadzał w akcji ratunkowej, a funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Pomimo reanimacji zmarł na miejscu. Sprawę bada prokuratura. To szlachetna decyzja, ale i odpowiedzialność. W Poznaniu poszukiwani są rodzice zastępczy. Potrzeby są spore, ale żeby podjąć się takiej opieki, najpierw trzeba przejść specjalne szkolenie.
3: Najbliższy kurs startuje 23 maja i potrwa do końca czerwca. Zapisać można się już teraz, a zgłaszać się mogą małżeństwa, single, ale także pary w związkach nieformalnych, niezależnie od tego, czy mają już swoje dzieci, czy nie. Urzędnicy zapewniają, że cała procedura nie jest skomplikowana, tak jak mogłoby się wydawać. Najpierw są dokumenty, potem spotkania i na końcu szkolenie. Całość koordynuje Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. To tam składacie wniosek i przechodzicie kolejne etapy. Szkolenie odbywa się w soboty. Jest także część praktyczna. To okazja, aby zobaczyć, jak wygląda życie w rodzinie zastępczej od środka, a po zakończeniu dostajecie kwalifikacje. To już ostatni krok przed podjęciem faktycznej opieki.
1: Informował Przemek Wałczyński. Zwiększa się liczba pasażerów, którzy regularnie korzystają z komunikacji miejskiej w Poznaniu. Najnowsze dane pokazują, że sprzedaż biletów na autobusy i tramwaje rośnie, a ten trend utrzymuje się od kilku lat. Wzrosty widać we wszystkich kategoriach.
4: Jeżeli chodzi o wartość sprzedaży brutto, to jest spory wzrost, bo to jest 20 milionów złotych. Tym bardziej, że ten trend widać, że on cały czas idzie do góry. Także pod względem liczby sprzedanych biletów było też więcej. Natomiast no, tutaj ten wzrost spektakularny, można powiedzieć, nie był, bo to było nieco ponad 1 milion sztuk biletów więcej. We wszystkich segmentach tak naprawdę tych biletów widać, że ta sprzedaż brutto wzrosła. Czy to, jeżeli chodzi o tę portmonetkę, czy to bilety krótkookresowe.
1: Wyjaśniał Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. We flaszu o 12 jeszcze krótka informacja dla kierowców. Dziś drogowcy prowadzą prace związane z naprawą nawierzchni na ulicach Wojska Polskiego, Koszalińskiej, Sowice, Michałowo, Kobyle Pole, Arciszewskiego, Jugosławiańskiej, Kościuszki oraz Alei Niepodległości. Uważajcie w tych miejscach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Zachmurzenie zmienne w Poznaniu, raz na niebie więcej słońca, a raz chmur. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dziś 21 stopni, wiatr jest słaby z kierunków zmiennych, a ciśnienie niskie. Po południu mogą pojawiać się w Poznaniu przelotny opad deszczu i burze, a bliżej wieczora powinno się rozpogodzić. W nocy na termometrach 10 stopni, zachmurzenie umiarkowane, może przelotnie popadać. Jutro chłodniej do 17 stopni, do południa więcej chmur i możliwy deszcz, później pojawi się słońce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Górki na pazurki po południu, no tak, jesteśmy po 12, tu RMF Max, bilet do obiadu, najlepiej w pracy. Irenko, Waldemarku, Gotardzie, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Pozdrawiamy tych, którzy urodzili się 5 maja, to właśnie dzisiaj. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego. A czy tutaj jest jakaś pani położna? To dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Położnej. Pięknej pracy.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: dołożyli.
1: A teraz zwalniam i mała zabawa na rozluźnienie w robocie. Zamykamy oczy i myślimy liczbę. Nie musimy nawet strzelać tak totalnie w ciemno, tylko żeby to było pomiędzy 14 331 zł a 20 tysięcy. Dam ci chwilę. No właśnie, macie? No właśnie. To macie konkretnie coś w głowie, to warto by było to wykorzystać w finale, w którym właśnie ta kwota wymyślona przez was będzie się zgadzała z naszą finałową, to wtedy będzie wasza. No prościej się wytłumaczyć tego nie da. Max wyślijcie na 7327 w zabawie za dużo, za mało, 1369. Max na 7327, zgłoście się do zabawy. Pamiętajcie o specjalnych bonusach z zgłaszaniem się na rmfmax.pl. No i niech szybciutko, mocniutko, niech to się udaje w dzisiejszej zabawie. Za dużo, za mało, co wy na to? A, jeszcze 89 razy pomnożę wam waszego SMS-a i zgłoszenia przez 10 minut. No to korzystajcie. Max na 7327. Za dużo? Za mało? RMF Max.
2: Reklama. Za dużo, za mało. Obstawiaj ile

0: konta.
1: 14 331 zł to za mało.
2: A 20 tysięcy to za dużo.
0: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2!
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: I po reklamie.

ostatnio pogrywał w Poznaniu i nawet nie zakumaliście. Andy Dust i Zokaria w RMF Max Poznań na 9.35. To będzie pogrywał w Poznaniu. Bądźcie czujni przy Tour de Clubach, bo tutaj informujemy was, co i gdzie i kiedy się dzieje w naszym pięknym mieście. Chociaż teraz tak naprawdę wybędziemy trochę na Śląsk i 12-13 czerwca nam się kłania. I NG Silesia Beats. Wieczorami bilety do zdobycia także w RMF Max Poznań. To wyjątkowe wydarzenie w Chorzowie, ale nie wiem, czy wiecie, że Kacperczyk tam będzie miał swoją scenę. Oprócz tych gwiazd klubowych, technicznych, rapowych, to także będzie scena Kacperczyka i dużo pięknych melodii. O tym piszemy także na rmfmax.pl, a bilety na ING, także tutaj w Pyrlandii, szukajcie wieczorami u Przemka Grabowskiego. Bądźcie czujni.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zck.it.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
14: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
15: A w tobie?
14: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
16: To co, Angela? Idziemy na rower?
17: Ale mój stary już nie daje rady.
16: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
17: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
16: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
19: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
18: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
19: Litorsal Senior?
18: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Tu jest RMF Max.
23: To co grają to jest prawdziwa petarda.
24: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
25: Hity na maksa.
26: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
28: Zachmurzenie zmienne w Poznaniu, raz na niebie więcej słońca, a raz chmur. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dziś 21 stopni, wiatr jest słaby z kierunków zmiennych, a ciśnienie niskie. Po południu mogą pojawiać się w Poznaniu przelotny opad deszczu i burze, a bliżej wieczora powinno się rozpogodzić. W nocy na termometrach 10 stopni, zachmurzenie umiarkowane, może przelotnie popadać. Jutro chłodniej do 17 stopni, do południa więcej chmur i możliwy deszcz, później pojawi się słońce.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka. Marvelgrupa.pl.
0: Hit na maksa.
26: RMF Max Poznań.
2: Two ships in the night.

To była Rita, mały sucharek w robocie w Poznaniu. Co Rita robi? Ora. Poznań otwiera się na sztukę. Druga edycja festiwalu obrazu wychodzi w miasto. To za kilka dni w Poznaniu rusza druga edycja festiwalu obrazu, wydarzenia, które w krótkim czasie zdarzyło wpisać się w kalendarz kulturalny miasta jako propozycja otwarta, interdyscyplinarna i skierowana nie tylko do środowiska artystycznego, ale także do szerokiej publiczności. No, o tym pisze codzienny poznań.pl. Finał rozdaje nagród. Koniecznie zajrzyjcie. 9 maja Słodownia plus jeden w Starym Browarze. Więcej o tym pisze, tak jak wspomniałem, codzienny poznań.pl, a więcej będzie gadał jutro po 9:00 Piotrek Niewart. To będzie środa w Poznaniu w RMF Max, a tu już taka mała sobota będzie. Do jutra, trzymajcie się ciepło, bye bye.

0: Kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
16: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.
18: Gramy.
19: Nie oceniamy.
18: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
20: I już 13. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Będzie nowy przetarg na system szyfrowanej łączności Tetra dla policji. Polski rząd unieważnił warte blisko 100 milionów złotych postępowania, ponieważ jednym z dostawców sprzętu był podmiot powiązany z chińską firmą,
21: która w oparciu o nową ustawę mogła być uznana za tak zwanego dostawcę wysokiego ryzyka. Jeśli dostarczyłaby sprzęt, policja w ciągu 4 lat musiałaby się go pozbyć. Uznano więc, że z uwagi na interes zamawiającego przetarg trzeba unieważnić, także by uniknąć zarzutów o niegospodarność.
20: Kolejnym krokiem będzie rozpisanie nowego przetargu.
21: Jak się dowiedziałem, zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia tak, by dostosować go do nowych przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
20: Dodał Krzysztof Zasada.
18: To jest RMF Max Poznań.
20: Minęła 13, a my wracamy do pomysłów urzędników, jak zwiększyć rotację aut parkujących w centrum Poznania. Jak już mówiliśmy, znalezienie wolnego miejsca w Śródmieściu to nie lada wyzwanie.
22: Cel, czyli żeby ze strony mieszkańców, zwłaszcza ta dostępność miejsc parkingowych w ścisłym Śródmieściu, była
3: była wyższa.
4: Trzeba by zastanowić się, jakie przyjmiemy kryteria do oceny tego, co jest za dużo, co nie jest za dużo. Natomiast z całą pewnością, biorąc pod uwagę politykę transportową miasta, zrównoważoną mobilność, na jaką Poznań stawia od wielu lat, byłoby bardzo dobrze, gdyby przynajmniej część osób, które dziś wjeżdżają samochodami, przyjeżdżała rowerami, chociażby za pomocą nowej drogi rowerowej i przez mosty berdychowskie, albo transportem publicznym, do czego również serdecznie zachęcam.
20: Mówił Jan Gosiewski z ZDM-u. Początek maja zaskoczył nas bardzo wysokimi wartościami na termometrach w Poznaniu. I to według specjalistów jest normalne. Ale czy powrót niskich temperatur jest jeszcze możliwy w maju?
14: Oczywiście to jest zawsze możliwe. Pamiętajmy, że maj to jest miesiąc, w którym wielokrotnie zdarzały nam się straty przymrozkowe. Z tym, że tutaj oczywiście ten obraz, trzeba powiedzieć, jest bardziej złożony, bo pamiętajmy, że tak naprawdę chodzi o to, żeby wytworzyć straty, chodzi o to, że powietrze chłodne musi wtargnąć w momencie, kiedy kwitną nam rośliny. Wtedy, kiedy kwiaty są zagrożone. Po zawiązaniu już się owoców, no nawet chłodne powietrze w większości przypadków nie będzie jakoś nadmiernie niszczące.
20: Mówił Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. We Fleszu RMF Max o 13:00 o wyjątkowej wystawie z okazji 200-lecia Biblioteki Kurnickiej. Możecie tam zobaczyć m.in. rękopis trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza, ale też dzieła Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida oraz Fryderyka Chopina. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających tylko do piątku. Małgorzata Ostrowska, zespół Raz, Dwa, Trzy, Natalia Kukulska i Ania Dąbrowska zagrają podczas pikniku na Fest w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca na Cytadeli przy Dzwonie Pokoju. Nie zabraknie też strefy cateringowej z food truckami, a także strefy chillout. Wstęp jest wolny.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, możliwymi przelotnymi opadami deszczu i towarzyszącymi im burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni, wiatr będzie słaby, a ciśnienie pozostanie niskie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Późnym popołudniem według synoptyków możemy liczyć na więcej przejaśnień. W nocy zachmurzenie umiarkowane, możliwe są też przelotne opady deszczu, a na termometrach 10 kresek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Przez chwilę miałam nadzieję, że ten tydzień roboczy też jest krótszy. Tak to jest, jak się człowiek przyzwyczai. Najpierw święta, potem majówka.
22: Nadziei narobiłaś. No,
20: dzisiaj dzień bez makijażu, to nie będziemy koloryzować. Nie jest.
22: Wchodzimy w tryb, jeszcze parę godzin i wolne. Siema. Pozdrawiamy bohaterów biurek, magazynów, kuchni, open space'ów. Po 13:00 Anka Fiałas i Bibi Rexa. Na dzień dobry.

0: Od dawna to wiem.
1: Nawet Igor Hermut wie od dawna, że w RMF Max duże pieniądze wygrać można.
2: Ponad 14 331 zł. To już sobie wczoraj ustaliliśmy.
1: Ale na pewno nie więcej niż 20 tysięcy. Gdzieś tam po środku jest właściwa kwota, którą mamy dla was na naszym koncie. A jeśli tylko wytypujecie, obstawicie dokładnie, ile tam jest pieniędzy, możecie te pieniądze zabrać nawet dzisiaj ze sobą.
2: Wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i w ten sposób wejść do naszej zabawy. Wysyłacie hasło raz, a od teraz my mnożymy każde wasze zgłoszenie 75 razy.
1: Tak wam załatwiliśmy. 75 razy każdego SMS-a mnożymy od teraz. 7327. SMS o treści Max. RMF Max.
3: RMF Max. Reklama.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1200

0: i zburzyć bariery między nami. Zamiast nie miałam zasięgu. Przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
1: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
0: Dołączasz?
2: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
9: I po reklamie.

0: potrafi rozbudzić wyobraźnię. Tymek i Sofia Loren w RMF Max. No to teraz wy, wyobraźcie sobie. PGE Narodowy, powiększony do 80 tysięcy miejsc, a na nim Igrzyska Olimpijskie. No właśnie takie pytanie do architektów złożyło Ministerstwo Sportu. Czy to jest możliwe?
1: 58 tysięcy aktualnie, tam nieco ponad, jest w stanie przyjąć Stadion Narodowy. Rozpala to wielkie nadzieje. Chociaż ja bym wolała, żeby dokładając te miejsca jeszcze zrobili coś z nagłośnieniem, wiesz? Bo jednak olimpiada to raz się tylko ewentualnie przytrafi. No,
0: nic nie rozpala marzeń o igrzyskach jak zamknięcie Narodowego Stadionu na kilka lat, zdemontowanie dachu, dobudowanie trybun, no. A potem zobaczymy, może się uda.

0: tłustym bitem Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max. No i równie tłustą okazję to my mamy dla was, ale jeszcze tylko przez chwilunię.
1: I ona też Zara się skończy.
0: Zara się skończy, pospieszcie się 75 razy. Mnożymy każde zgłoszenie wasze do naszej zabawy za dużo, za mało, a do wygrania jest więcej niż 14 331 zł.
1: O to chodzi. Nie wiadomo, ile jest do wygrania, ale wiadomo, że te duże pieniądze ty możesz wyciągnąć i to u nas już po 14. Teraz 75 razy mnożymy twoje zgłoszenie, więc nie czekaj. 7327 za 3,69 wystarczy wysłać SMS o treści Max. RMF
2: Max. Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
2: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, możliwymi przelotnymi opadami deszczu i towarzyszącymi im burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni, wiatr będzie słaby, a ciśnienie pozostanie niskie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Późnym popołudniem według synoptyków możemy liczyć na więcej przejaśnień. W nocy zachmurzenie umiarkowane, możliwe są też przelotne opady deszczu, a na termometrach 10 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvel Group.

0: To tak na wypadek, jakbyście nie nabrali jeszcze odpowiedniego tempa w ten roboczy wtorek. Thomas Gray i Rumors w RMF Max. Ale to teraz jest najlepszy czas na zbieranie zielonego złota z polskich lasów, czyli młodych pędów sosny.
1: Młode pędy sosny. Dzisiaj obowiązkowo po pracy do lasu zbierać miniaturowe antenki, bo podobno są dobre na wszystko.
0: No dokładnie, przeciwzapalne i przede wszystkim na górne drogi oddechowe. Alergicy wiedzą już, o czym ja mówię w tym momencie.
1: To po pracy zbierać pędy sosny. A my w te pędy gramy wam teraz świeżynkę.
2: To jest nowość RMF Max.
0: To jest nie tylko nowość, to jest pretendent do bycia hitem tego lata. Bausa i Magnetic w RMF Max na moment przed 14.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do multimedialnego muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A co tam w Carrefourze?
1: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: I po reklamie.
3: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb ponownie zapraszam, jest 14. Gigantyczna susza w lasach od początku roku. Straż pożarna odnotowała już prawie 3000 pożarów. Tylko w długi weekend majowy strażacy interweniowali ponad 600 razy. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje na terenie niemal całego kraju.
4: Pszczółka ma niską wilgotność i to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Dodatkowo susza nie sprzyja rozwojowi zielonej biomasy, przez co ta ilość roślinności wilgotnej, zielonej jest niewielka i ten pożar może się bardzo szybko rozprzestrzeniać, więc zagrożenie jest dosyć duże. No niestety też temu sprzyja nasz czas wypoczynku, kiedy więcej przebywamy na obszarach leśnych.
3: Mówił kapitan Wojciech Gralec.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
3: 7 tysięcy sztuk e-papierosów z Niemiec do Polski, które nie miały wymaganych znaków akcyzy, przejęli poznańscy policjanci. Towar przewożono w dostawczym busie, który został zatrzymany na terenie Poznania. Szacuje się, że Skarb Państwa mógł stracić około 500 000 zł z powodu nieodprowadzonego podatku. W związku z tym zatrzymano 19-letniego mężczyznę odpowiedzialnego za transport nielegalnego ładunku. Grozi mu wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności. Minęła 14, a my wracamy do dobrych wyników komunikacji miejskiej w Poznaniu. Jak już Wam mówiliśmy, najnowsze dane pokazują, że liczba pasażerów regularnie korzystających z autobusów i tramwajów wzrasta. Ten trend utrzymuje się od kilku lat.
6: Widzimy, że rośnie zainteresowanie biletami semestralnymi i tymi biletami dla uczniów szkół podstawowych. To jest też taki dobry prognostyk na przyszłość. Wartość sprzedaży brutto biletów jednorazowych wzrosła na około 9 milionów złotych. Pewne różnice nastąpiły, jeżeli chodzi o bilety długookresowe. Bilety najbardziej popularne, metropolitalne, 30-dniowe. Ich liczba wzrosła w ubiegłym roku około 3 tysiące.
3: Wyjaśniał Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Słuchacie muzyki na żywo waszych ulubionych artystów, jest ciepło, a w tle widać toń jeziora. Czy może być przyjemniejszy sposób na spędzenie letnich wieczorów? Znamy już gwiazdy tegorocznego cyklu koncertów Na Falach. Kogo usłyszymy? O tym Przemek Wałczyński.
7: Start pod koniec lipca, na początek nad Jeziorem Strzeszyńskim zagra Oskar Sims, a dzień później na tej samej scenie pojawi się Mary z Polskim. W sierpniu tempo nie spadnie, bo na scenie zobaczycie m.in. Roxy Węgiel i Liwkę, a potem coś dla fanów rapu, po prostu Kajek, Boron i Zippy Ogar. Finał przeniesie się nad Maltę, na Polanę Harcerza. Tam przy okazji Mistrzostw Świata w kajakarstwie wystąpi Dawid Kwiatkowski. Ten cykl odbywa się w Poznaniu już od 2018 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To nic dziwnego, bo na scenie gwiazdy, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.
3: I na koniec, w piątek Lech Poznań zmierzy się z Arką Gdynia na stadionie przy Bułgarskiej. Początek spotkania o 20:30. A jeśli chcecie się wybrać i kibicować naszym, to najpierw wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. Tam do zgarnięcia są wejściówki.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Na niebie w Poznaniu dziś i słońce, i chmury, i opad deszczu, a także burze mogą się pojawić. Nie ma nudy. Na termometrach maksymalnie 21 stopni, wiatr jest słaby, ciśnienie wysokie i takie pozostanie, a pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. W nocy 10 stopni, a na niebie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, może przelotnie popadać deszcz. Jutro do południa synoptycy przewidują więcej chmur i możliwe przelotne opady. Po południu się rozpogodzi. Na termometrach max 17 kresek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Minęła 14 w RMF Max. Oficjalnie zaczyna się ta część dnia, gdy produktywność walczy z myślą, a może by tak już pójść do domu?
10: Produktywność walczy z samowolką. Anka i Fiołas, dzień dobry. To Kungs na start. Więcej hitów i kasa też do rozdania w tej godzinie.

0: Avicii, The Nights w RMF Max. No to jest okres nieprzespanych nocy dla maturzystów, zwłaszcza dla humanistów. A 87-letni pan Józef Peruga po raz trzeci zdawał dzisiaj maturę z matematyki. Piękne zdjęcie krąży w necie, jak wodzi wzrokiem za młodą maturzystką, pisząc jednocześnie, no.
1: Ponoć pierwszy wyciek był po 3 minutach, jeśli chodzi o tematy z matematyki.

0: No właśnie. Także szybko te informacje roznoszą się po sieci.
1: Tak szybko jak my rozdajemy kasę. Już zaraz finał. Zabawy za dużo, za mało. Zobaczymy, czy komuś uda się wytypować i wyciągnąć od nas kasę.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czas rozdać trochę pieniędzy w naszej zabawie Za Dużo, Za Mało. Ile dokładnie? No to jest pytanie, na które odpowiada ten, do kogo właśnie wybraliśmy numer.
2: Wystarczy dobrze obstawić.
1: 14 331 to za mało, to już wiemy.
2: 20 tysięcy to za dużo.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj
2: wiadomość. Z nami powinna ta osoba prowadzić rozmowę. No,
1: no zdecydowanie. 100 zł w takim razie dla osoby, która była tak zajęta innym tematem, zagadana, że nie próbowała nawet niestety odgadnąć, ile pieniędzy jest dzisiaj do zgarnięcia. No bywa i tak, no po prostu szczęście też czasem trzeba mieć. No.
2: Warto odebrać telefon, bo przecież za samo obstawienie, nawet chybione, dajemy 500 zł. A może tych pieniędzy być zdecydowanie więcej? Więcej niż 14 331 zł. Wchodzicie do gry i zgarniacie bonusy na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Oskar Pietuszewski, nasza nadzieja polskiej piłki. To w ogóle ma ciekawe życie, chłopak. W sobotę wywalczył ze swoim klubem mistrzostwo Portugalii. A w poniedziałek zasiadł do matury z języka polskiego. O. Dzisiaj o 9:00 zasiądzie do matematyki.
3: Szkoda, że zamknęli kolegium humanum, bo od razu ogarnął magisterkę. Już
4: śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
8: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
9: Auto Compol. Autoryzowany serwis Dacia Poznań Dąbrowskiego 449. Zaprasza.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
2: Na niebie w Poznaniu dziś i słońce, i chmury, i opad deszczu, a także burze mogą się pojawić. Nie ma nudy. Na termometrach maksymalnie 21 stopni, wiatr jest słaby, ciśnienie wysokie i takie pozostanie, a pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. W nocy 10 stopni, a na niebie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, może przelotnie popadać deszcz. Jutro do południa synoptycy przewidują więcej chmur i możliwe przelotne opady. Po południu się rozpogodzi. Na termometrach maks 17 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.

0: ładują w nasze żyły energię we wtorkowe popołudnie. Alesso i Sasza. Tymczasem pompowany też jest balonik, jeżeli chodzi o polską drużynę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. No bo słuchajcie, jeśli mistrzem zostanie Lech Poznań, to być może będzie rozstawiony przez całe kwalifikacje. Dawno nie było takiej sytuacji, żeby cały czas do polskiej drużyny dolosowywany był słabszy przeciwnik.
1: Wow, czyli awans teraz bliżej będzie łatwiej po prostu.
0: Mówią, że nawet to autostrada do awansu.
1: No, te polskie autostrady to niestety są płatne, ale może to nie jest najważniejsze.
0: I wąskie.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
11: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
12: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
14: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły grupę przestępczą, która produkowała nielegalne papierosy i nimi handlowała. W sumie zatrzymano 18 osób, których działalność naraziła Skarb Państwa na straty sięgające 640 milionów złotych. Grupa działała od 4 lat na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskiem. Wprowadziła do obrotu ponad 480 milionów sztuk papierosów bez znaków akcyzowych. Zabezpieczono maszyny do produkcji papierosów, a także gotówkę, złoto i samochody podejrzanych o wartości 10 milionów złotych. 5 zatrzymanych osób trafiło do aresztu.
1: To jest RMF Max Poznań.
0: To nie tylko szlachetne, ale i odpowiedzialne zobowiązanie. Mowa o rodzicielstwie zastępczym. W Poznaniu trwa poszukiwanie osób gotowych podjąć się tej roli. Zapotrzebowanie jest duże, jednak zanim ktoś zdecyduje się na taką formę opieki, musi najpierw ukończyć specjalistyczne szkolenie. O szczegółach Przemek Wałczyński.
2: Najbliższy kurs startuje 23 maja i potrwa do końca czerwca. Zapisać można się już teraz, a zgłaszać się mogą małżeństwa, single, ale także pary w związkach nieformalnych, niezależnie od tego, czy mają już swoje dzieci, czy nie. Urzędnicy zapewniają, że cała procedura nie jest skomplikowana, tak jak mogłoby się wydawać. Najpierw są dokumenty, potem spotkania i na końcu szkolenie. Całość koordynuje Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. To tam składacie wniosek i przechodzicie kolejne etapy. Szkolenie odbywa się w soboty. Jest także część praktyczna. To okazja, aby zobaczyć, jak wygląda życie w rodzinie zastępczej od środka, a po zakończeniu dostajecie kwalifikacje. To już ostatni krok przed podjęciem faktycznej opieki.
0: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a teraz przypomnienie dla kierowców. Dziś musicie liczyć się z utrudnieniami na ulicy Garbary. Wspomniana ulica została zwężona. Zamknięty jest fragment prawego pasa ruchu, chodnika oraz zatoki postojowej przy ulicy Garbary 15 i 16. Ruch pojazdów odbywa się bez przeszkód pozostałymi dwoma pasami, a piesi korzystają z wschodniej strony ulicy. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku. W ostatnich dniach powietrze z nad Afryki przyniosło nam prawdziwie letnie temperatury. Specjaliści podkreślają, że nie jest to nic nadzwyczajnego. Na Ziemi jest coraz cieplej, a globalne ocieplenie, choć może niezauważalne w Poznaniu, jest pewnikiem.
3: Może zapominamy czasami, rozmawiając o globalnym ociepleniu, to ten przymiotnik globalny, bo proszę pamiętać, że na całej Ziemi temperatura gwałtownie rośnie. Tak się składa, że nasz kontynent jest mocno na północy, a im bardziej na północ czy na południe, wzrosty temperatury przewidywane według modeli po prostu są większe.
0: Mówił Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A jaka pogoda czeka nas w najbliższym czasie? Za chwilę szczegóły prognozy. Przed nią czas na flash sportowy, który przygotował Krzysiek Chwaliński.
4: Nocy poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn zagra z Atletico Madryt. W pierwszym starciu był remis 1-1.
5: W tej edycji rozgrywek Londyńczycy rozegrali 13 meczów i nie przegrali ani razu. Dla porównania na koncie Atletico 5 porażek w 15 spotkaniach, w tym 2 na swoim stadionie. Tyle statystyka, która może nie mieć dziś najmniejszego znaczenia. 90 minut, 22 piłkarzy i to oni na bieżąco będą pisać scenariusz tego piłkarskiego wieczoru.
4: Mówił Patryk Serwański. Mecz o 21:00. Zaczyna się zgrupowanie kadry siatkarzy. Polacy będą trenować w spale pod okiem trenera Nikoli Grbicia. To okres przygotowawczy przed Ligą Narodów. Od 10 czerwca do 20 lipca odbędzie się faza zasadnicza tego turnieju.
0: Sporo chmur na niebie w Poznaniu. Według synoptyków mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu, a niewykluczone są też burze. Na termometrach maksymalnie 21 stopni, wiatr jest słaby, a ciśnienie niskie. Przed zachodem słońca według synoptyków powinno się jeszcze rozpogodzić. W nocy termometry pokażą 10 stopni, miejscami przelotnie może padać deszcz. A jutro od rana sporo chmur i opady deszczu też są prognozowane. Później pojawi się więcej przejaśnień.
6: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
0: Anka i Fiołas, dzień dobry, już po 15:00.
7: Jeśli liczycie minuty do końca dnia pracy, liczmy razem. Im więcej osób liczy, tym szybciej pójdzie chyba, nie?
0: No nie wiem, jakbyś sobie poradził na tej maturze z matmy, ale zapraszamy, z nami na pewno będzie przyjemniej.
7: Jedziemy dalej. Christian Marci, Fast Cars, Superstars.

0: obniża lotów z każdym kolejnym hitem. Alex Warren, jego Fever Dream. Tymczasem, o, to jest coś, co może zainteresować gamerów. Jeśli lubicie gry inspirowane życiem, czyli na przykład lubicie hodować zwierzęta na farmie albo budować miasto w SimCity, mają pojawić się polskie Simsy niedługo.
1: Powiedziałabym więcej. To jest gra, która przygotowuje do życia. Zostańcie, zaraz szczegóły. Nie możecie tego przegapić.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
12: Skol Fashion Pan.
13: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję.

0: Ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
1: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: relaksuje i od razu robi kawę. Sabrina Carpenter w RMF Max. Idealna opcja dla każdego przedsiębiorcy mierzącego się z systemem KSeF. Tymczasem niedługo na platformie gamerskiej Steam ma pojawić się gra KSeF Symulator Biurokracji w Polsce. Wcielacie się w Janusza, lat 47, przedsiębiorca. Twoja misja to wystawienie jednej e-faktury przez system KSeF.
1: Co jest najlepsze? Jest nawet detekcja głosu i na przykład za każdym razem, gdy krzyczysz i się denerwujesz, to już notowany jest stres u twojego gracza.
0: 30 losowych przeszkód, aktualizacje Windowsa, telemarketerzy, a do tego różne możliwe zakończenia, nawet emigracja do Niemiec.
1: Czy można kupić tą grę i wrzucić ją w koszty w ramach szkolenia po prostu, żeby sobie przetrenować?
0: Dawid Podsiadło. Jest!

0: niektórzy pomyśleli pewnie, co to za fajna nowość w RMF Max. Podpowiadamy, Alok i Kialic z hitem Dive to Me za nami. Tymczasem przed nami wyjątkowa noc, noc, którą rozświetlić mają Eta Akwarydy. Ten rój dzisiaj będzie widoczny na niebie. Wczesnym rankiem warto patrzeć na spadające gwiazdy.
1: Otwierasz jakiś alternatywny portal w stylu z głową w gwiazdach?
0: Nic nie otwieram. Warto wyjechać za miasto i oglądać niebo. Tylko cierpliwość jest potrzebna.
1: Będziemy podziwiać dzisiaj, a kolejne gwiazdy pojawią się zaraz u nas. Max. Ariana Grande za momencik.
2: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
4: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
10: Autokompol, autoryzowany serwis Renault, Poznań Dąbrowskiego 449. Zaprasza.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sporo chmur na niebie w Poznaniu. Według synoptyków mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu, a niewykluczone są też burze. Na termometrach maksymalnie 21 stopni, wiatr jest słaby, a ciśnienie niskie. Przed zachodem słońca według synoptyków powinno się jeszcze rozpogodzić. W nocy termometry pokażą 10 stopni, miejscami przelotnie może padać deszcz. A jutro od rana sporo chmur i opady deszczu też są prognozowane. Później pojawi się więcej przejaśnień.
3: RMF Max Poznań.

0: Wszystkie smaki życia chyba zna ona. Keira i tym razem Sour, czyli etap kwasów już zamykamy. A teraz, czy słyszycie? Jak czai się za rogiem? To jest kasa do wzięcia.
1: Już myślałem, że załamanie pogody. Bogu dzięki, duże pieniądze w RMF Max. Mamy dla was w zabawie za dużo, za mało. Wiemy, że tej kasy na koncie jest na pewno więcej niż 14 331 zł.
0: I teraz tylko wystarczy, że wyślecie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wchodzicie do gry i obstawiacie, gdy do was zadzwonimy, ile pieniędzy jest do zgarnięcia, a jak traficie, to cała kasa wędruje na wasze konto.
1: Proste zasady, więc nie ma na co czekać. 7327. SMS o treści Max.
2: Max.
1: Nie macie pomysłu na tę kasę? Zawsze można nadpłacić ratę kredytu, to zawsze dobra opcja.
0: Zawsze można zrobić wpłatę na rodzinne wakacje. Więcej niż 14 331 zł jest do zgarnięcia. A szczegóły możecie sprawdzić też na rmfmax.pl.

0: życiu.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
11: Autokompol, autoryzowany serwis Dacia Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
12: I po reklamie.

0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Rząd zajmuje się projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Mają one pozwolić na inwestowanie bez podatku Belki maksymalnie do kwoty 100 tysięcy złotych rocznie. Pierwotnie OKI miały wejść w życie już w wakacje, jednak potrzebne były poprawki i termin startu przesunął się. OKI powinny zadebiutować 1 stycznia przyszłego roku.
1: Osobiste konta inwestycyjne będą platformą, w ramach której będziemy mogli kupować akcje, fundusze inwestycyjne, no ale też obligacje lub lokaty. By skorzystać ze zwolnienia z podatku Belki, kwota przeznaczona na instrumenty o niskim ryzyku, czyli właśnie na przykład obligacje, nie będzie mogła przekroczyć 20 tysięcy złotych.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Minęła 16, a teraz ważna informacja dla tych, którzy lubią i chcą coś zmienić w swoim mieście. Można już zgłaszać projekty do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Czasem wystarczy jeden pomysł, aby polepszyć miasto. Jak to zrobić? W szczegółach Przemek Wałczyński.
3: Najprostszy sposób to wejście na stronę PBO i przeklikanie przez formularz. Jest haczyk. Trzeba mieć w ręce listę poparcia naszego projektu, podpisaną przez co najmniej 10 osób. Aby złożyć projekt, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy być jego mieszkańcem. Nie ma także ograniczeń wiekowych. Trzeba też wybrać, czy projekt jest ogólnomiejski, czy dotyczy wybranego fyrtla w naszym mieście. No i musi mieścić się w limicie finansowym, a łącznie w tym roku jest do podziału 33,5 miliona złotych. Ta kwota rośnie z roku na rok. Przyjmowanie projektów potrwa do 29 maja. Samo głosowanie ruszy w październiku.
0: Parkowanie w centrum Poznania ma się zmienić. Tego chcą urzędnicy i głowią się, jak to zrobić. O tym mówimy od rana na naszej antenie. Wiadomo już, że znacznie bliższe realizacji jest rozszerzenie strefy płatnego postoju, które jest już niemal przesądzone.
4: Jest przygotowany projekt uchwały poszerzający strefę płatnego parkowania w rejonie ogrodów, co oczywiście realizowane, można powiedzieć, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, uzgodnieniu z Radą Osiedla. Myślę, że tutaj spotka się to z pozytywnym przyjęciem ze strony mieszkańców, którzy odczuwają, no, można powiedzieć, nadmierne parkowanie ze strony osób przyjeżdżających na teren tego osiedla i zostawiających tam samochody na cały dzień.
0: Mówił Jan Gosiewski z ZDM-u. W dalszych planach jest rozszerzenie strefy także na pozostałą część Łazarza i Górczyna. Rozpoczęły się przygotowania do Dni Twierdzy Poznań. Organizatorzy poszukują pomysłów na wydarzenia, które wypełnią program imprezy. W tym roku zmieniono formułę. Zamiast jednego operatora wyłonieni zostaną realizatorzy odpowiedzialni za poszczególne obiekty. Na realizację inicjatyw przeznaczono 230 tysięcy złotych, a każdy projekt może otrzymać do 40 tysięcy złotych dofinansowania. Propozycje możecie składać do 18 maja, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec czerwca.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu jeszcze miejscami z zachmurzeniem dużym, miejscami może przelotnie padać deszcz, ale według synoptyków jeszcze dziś możemy liczyć na przejaśnienia. Na termometrach okolice 20 stopni, wiatr jest słaby, a ciśnienie pozostaje niskie. Jutro do południa sporo chmur na niebie, możliwe są też opady deszczu, a po południu zacznie się przejaśniać. Będzie jednak chłodniej, na termometrach do 17 stopni max. W czwartek podobna aura za oknem i 16 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Nie zapomnijcie wynieść z biurka swojego kubeczka do zmywarki.
7: Hity na
6: A my już wiemy, jak to wygląda. Jak wybija 16, to jest azymut wyjście i człowiek nie pamięta o całej reszcie.
1: Jesteście już w trybie oszczędzania energii? Trochę jej dorzucimy. Tu Anka i Fioła. Za moment Tame Impala, najpierw Andy Dusty z Ocarina.

0: Buja niesamowicie, to Tame Impala i Danny Dracula za nami w RMF Max. No a spektakularna gala, Met Gala już za nami, przyciągnęła jak zwykle mnóstwo gwiazd z całego świata, które pokazały się w ultra wyszukanych stylizacjach i zebrali 42 miliony dolarów na konserwację i digitalizację unikatowych zbiorów kostiumów.
1: No fajnie, fajnie. No. Ale też rzuca wam się od razu w oczy, że wielkie gwiazdy zebrały kasę na konserwację kostiumów, a jeden gość z kawalerki streamując zebrał cały kraj na Cancer Fighters? I komu tu należy się gala? RMF.

0: firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
2: Skol Fashion Park.

0: tesla.pl.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa Bemo. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.cherry.grupabemo.pl. Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Wyj głośniej.
3: Miej fan.
2: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.

0: my lubimy jej słuchać. To Bledka w RMF Max. Każdy ogrodnik za to lubi, jak wzrok cieszy coś ładnego w ogrodzie. Budleja Dawida, przed tym przestrzegamy.
1: Generalnie wiele rzeczy Dawida w tym kraju cieszy, ale akurat budleja Dawida może niekoniecznie.
0: Znana jako motyli krzew. Ładna, fioletowawo-różowa. Wielu Polaków lubi to sadzić, ale Szwajcarzy na przykład zakazują, bo ten krzew to ekologiczna pułapka. Szybciutko się rozplenia, dominuje i wygryza inne rośliny, a do tego niestety przyciąga owady, a potem nie pomaga w ich rozmnażaniu.
1: No to jest chyba najgorsza rzecz, którą można mieć na sumieniu. Najpierw przyciągać, a potem nie pomagać w rozmnażaniu. No w tym
0: tragedia.
1: Kraju...
0: Tragedia. Już nie lubię budlei Dawida.
1: Motyli krzew inaczej to się nazywa. Wystrzegajcie się sadzenia tego w ogrodzie. A usiąść znowu wspólnie to będziemy mogli jutro po godzinie 13, bo już powoli taka godzina, że my musimy się zbierać.
0: Anka, Fiołas po 13 jutro znów z wami po południu. Do usłyszenia.
1: Dzięki za dziś. Hejo.

0: Funduszowy maj.
1: Jak Polska długa i szeroka, wszędzie spotykamy fajne projekty realizowane ze środków unijnych, a dzisiaj w ramach akcji Funduszowy maj odwiedzamy pięknie odnowiony ogród botaniczny w Kielcach. Obok mnie Bartosz Piwowarski, kierownik tego ogrodu. Od czego zaczęła się ta zmiana?
2: Któregoś dnia zauważyliśmy niepokojące zapadliska. Było to bardzo duże prawdopodobieństwo, że są to naturalne jaskinie i wokół tego postanowiliśmy rozbudować właśnie ogród botaniczny o ten potencjał endogeniczny. Zostały przygotowane i wykonane 4 zbiorniki wodne. Jeden z nich jest taki bardzo ozdobny, z liliami. Drugi, rośliny wodne, ale występujące w ekosystemach wodnych naszego kraju. No i trzeci, z taką wyspą, na której zostały posadzone cypryśniki błotne. To takie drzewa, których korzenie rosną do góry, a nie w dół.
1: No, to były dobrze zainwestowane fundusze unijne. Faktycznie przepięknie tu macie. Już w zasadzie wszędzie czuć wiosnę. Wszystko się zieleni. Nawet oczka wodne wypełniają się mieszkańcami.
2: Można zobaczyć bardzo dużo ciekawych, interesujących rzeczy. Mnóstwo roślin. Zadomowiły się płazy. 2 tygodnie temu został widziany również bocian czarny, który po drodze postanowił przysiąść na chwilę nad jednym z naszych zbiorników. Także dzieje się naprawdę dużo i dużo życia można obserwować w ogrodzie.
1: Wpadnijcie koniecznie. Nawet jeżeli będziecie przejazdem w Kielcach, warto tu zajrzeć i złapać oddech. A już teraz zapraszamy na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
9: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Ha, i nie ma lipy.
11: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
11: No i nie ma lipy, no.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
14: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
14: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
15: To rzeczywiście jasny wybór.
14: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
16: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
18: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu, jeszcze miejscami z zachmurzeniem dużym, miejscami może przelotnie padać deszcz, ale według synoptyków jeszcze dziś możemy liczyć na przejaśnienia. Na termometrach okolice 20 stopni, wiatr jest słaby, a ciśnienie pozostaje niskie. Jutro do południa sporo chmur na niebie, możliwe są też opady deszczu, a po południu zacznie się przejaśniać. Będzie jednak chłodniej, na termometrach do 17 stopni max. W czwartek podobna aura za oknem i 16 stopni.
2: Hity na maksa!
0: RMF Max Poznań.
3: Two ships in the night.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
13: Autokompol, autoryzowany serwis Renault Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
7: Renault. I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Jest 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Po południu w RMF Max czas na filmowe zapowiedzi. W sieci pojawił się pełny zwiastun Odysei, widowiska opartego na epopei Homera o losach Odyseusza i jego długim powrocie do domu po zakończeniu wojny trojańskiej.
2: A w zwiastunie zobaczyć można największe gwiazdy tego filmu.
3: Help me go home.
2: Pomóż mi wrócić do domu, tak prosi grany przez Matta Damona Odyseusza. Prosi o to Kalipso, w tej roli Charlize Theron. Król i taki utknął na morzu, czeka na niego wierna żona Penelopa, ją gra Anne Hathaway, jest i Tom Holland, ale też Robert Pattinson w roli złoczyńcy.
1: To była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kinowa premiera 17 lipca.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Poznaniu coraz lepsza. O tym mówimy dziś we flaszach RMF Max. Co ciekawe, biletów długookresowych, miesięcznych, semestralnych czy rocznych kupujemy coraz mniej w przeliczeniu na sztuki, ale więcej pod względem wydawanej kasy.
4: Pod względem wartości sprzedaży odnotowaliśmy nieco ponad 6 milionów złotych więcej sprzedaży. Tych biletów długookresowych sprzedało się, jeżeli chodzi o liczbę tych biletów, około 2000 mniej, także te trendy, jeżeli chodzi o wartość i o liczbę też się różnicują. Z takich obserwacji, które widzimy, stale rośnie zainteresowanie nowoczesnymi kanałami sprzedaży, takimi jak aplikacje na telefony, internet, aplikacja PK. Wcześniej dominowały biletomaty, one w zeszłym roku zostały zdetronizowane.
1: Tłumaczył Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Będzie bardziej zielono na Szpitalnej. Trwają prace, dzięki którym na tej ulicy przybędzie nowych roślin, a całość ma prezentować się okazalej niż teraz. Jaki jest zakres tych prac, to sprawdził Przemek Wałczyński.
5: Największe zmiany zauważycie w rejonie ulicy Dąbrowskiego, ale prace trwają w kilku miejscach Szpitalnej. Tam, gdzie dziś jest beton i nieformalny parking, zniknie ponad 170 metrów utwardzonej nawierzchni. Będą nowe drzewa, w tym kasztanowce czerwone, ponad 200 róż i setki innych roślin. A żeby auta nie wróciły w to miejsce, pojawią się słupki. Będą również ławki dla mieszkańców. Między Nowym Światem a Bukowską pojawią się nowe drzewa, krzewy i byliny. Znikną przedepty, a w ich miejscu będą wyznaczone ścieżki. Pod drzewami mają również pojawić się mniejsze rośliny. Całość ma być gotowa do połowy maja, a koszt to 90 tysięcy złotych.
1: I na koniec tego flesza jeszcze ważne przypomnienie dla kierowców. W Poznaniu do 20 maja wprowadzona jest czasowa zmiana w organizacji ruchu wokół Enea Stadionu. Powodem są egzaminy maturalne i ósmoklasisty organizowane przez szkołę w chmurze. Do 15 maja nie możecie parkować na ulicy Ptasiej przy parkingu D, gdzie znajdują się hale egzaminacyjne. W godzinach od 6 do 9 możecie spodziewać się tam większego natężenia ruchu, zwłaszcza do 7 maja i później od 11 do 13 maja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Do wieczora na niebie w Poznaniu będziemy widzieli i chmury, i trochę przejaśnień, prognozują też synoptycy. Na termometrach 19 stopni, po zachodzie słońca słupki rtęci pokażą 16 kresek. W nocy zachmurzenie umiarkowane do dużego. Według meteorologów możemy spodziewać się też opadów deszczu. Padać może także rano i jutro do południa. Później pojawią się niewielkie przejaśnienia i może mocniej wiać. Na termometrach jutro do 17 stopni maksymalnie, a w czwartek 16.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. W każdej chwili Max nadaje.
6: Dzień dobry. Budujmy wspólnie lepsze jutro poprzez robienie dziś przyzwoitej rzeczy.
7: Michał, czy ty zacząłeś czytać podręcznik od historii PRL-u może? Czy coś takiego? Masz jakieś takie nowe hobby?
6: Nie, w PRL-u nie było takich dobrych piosenek.
7: No tak, Sommer wtedy nie mógł tworzyć, ale my tworzymy historię razem z wami, bo to jest kanał nadawczy, program, który wy robicie razem z wami, a my robimy go dzięki wam i dziękujemy wam bardzo za to.
6: Boże, kto w końcu co z kim robi, bo ja się pogubiłem. 17.04, ustalimy to zaraz. Michał Siwek.
7: I Filip Klibera, już teraz wjeżdża Sommer i jego hity Back to Friends.
6: I budujemy lepsze jutro.

0: ale stamtąd płynie energia, to Asher i Pitbull w RMF Max.
1: Znowu nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
0: Jest 9 minut dokładnie po godzinie 17. Mówię to dokładnie dlatego, że jesteśmy dokładni w kanale nadawczym. I to jest czas na to, żebyście wy do nas napisali wiadomości.
2: Dokładnie.
0: Na Messenger RMF Max. Dokładnie napiszcie. Napiszcie dokładnie z określeniem, no dobra, po prostu napiszcie, gdzie macie najbliższy urlop. Gdzie na wolne jedziecie?
2: Gdzie na najbliższy urlop? Piszecie to na Messenger RMF Max. I teraz pytanie po co? Bo można sobie takie pytanie dokładnie zadać.
0: No bo przede wszystkim jest po maju, więc wiadomo, że wolne pierwsze za nami, ale do tego jeszcze na pewno na wszystkich z nas czeka jakieś wolne, a po drugie można z tego zrobić piosenkę. W sensie my możemy z tego zrobić piosenkę.
2: Pewnie się nie powinno, ale my to i tak zrobimy. Każda wiadomość, która do nas przyjdzie, zostanie umieszczona w piosence, którą my lada moment z Filipem zaczniemy tutaj pisać, a potem ją puścimy w radiu wam wszystkim i będzie śmiech dokazywanie i karuzela śmiechu.
0: No zobaczymy, czy damy radę.
2: No pewnie nie.
0: Jak zwykle pewnie nie.
1: RMF Max.

0: Kupić metrów mieszkania.
1: Aha.
0: Prosta
1: no,
0: sprawa.
1: Prosta sprawa.
0: Za przeciętną pensję dostajesz meterków.
1: Tak.
0: I wyszło, że za przeciętną pensję w stolicy, w Warszawie, można kupić, słuchajcie, całe pół metra kwadratowego chaty.
1: Idealnie. Zmieszczą się dwa słoiki, jak już cała wypłata pójdzie na mieszkanie.
2: Reklama. Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
3: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Biula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
5: Skol Fishing Pub.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
9: I po reklamie.

0: dobry bujający beat w RMF Max, a my wspominamy poprzedni tydzień. Pewnie też pamiętacie, były dwa mecze Ligi Mistrzów, jeden super był, jeden to było 5-4, festiwal goli, emocje, piękny futbol, a drugi to było 1-1 po dwóch rzutach karnych i nuda taka, że nie wiem co. I dziś jest rewanż tego drugiego.
1: I właśnie ten mecz, najlepsze co można o nim powiedzieć, to że się odbędzie. Natomiast my wymyśliliśmy kilka sposobów na to, co można również zrobić przez 90 minut, jeżeli nie chcecie akurat oglądać właśnie tego spotkania,
0: a nie
1: czyli Arsenal Atletico Madryt.
0: I można na przykład przez 90 razy przez minutę robić jakby deskę, planka tak zwanego. Można tak zrobić na przykład.
1: Można też piec pieczeń wieprzową albo drobiową z ziemniakami.
0: Można też na przykład 30 razy odsłuchać piosenki Jak Zapomnieć od 1.8L.
1: A i tak wyjdzie wam lepiej. I to wszystko od 21, jakby co.

0: No fajna jest ta piosenka Roxy na szeroką wodę, ale to i tak jest nic przy piosence, która jest o was, kochani.
1: No to teraz, żeś nam poprzeczkę zawiesił.
0: Zrobimy to. Zrobimy to. Wy nam pisaliście słowa, gdzie spędzicie najbliższy urlop, a my już tworzymy. My już piszemy. Palce nas bolą od pisania i stukania w klawiaturę, ale spokojnie, wyprostujemy sobie. Jesteśmy też przy okazji palce, ludźmi, którzy prostują palce.
1: Palce bolą?
0: Palce bolą.
1: Od czego?
0: No, palce bolą od pisania. Tak zawsze było.
1: Po drodze prognoza pogody i numer Eminema, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
12: I po reklamie.

0: Zostań.
1: Hello.
0: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
2: Do wieczora na niebie w Poznaniu będziemy widzieli i chmury, i trochę przejaśnień, prognozują też synoptycy. Na termometrach 19 stopni, po zachodzie słońca słupki rtęci pokażą 16 kresek. W nocy zachmurzenie umiarkowane do dużego. Według meteorologów możemy spodziewać się też opadów deszczu. Padać może także rano i jutro do południa. Później pojawią się niewielkie przejaśnienia i może mocniej wiać. Na termometrach jutro do 17 stopni maksymalnie, a w czwartek 16.

0: Fajnie się wraca z pracy do domu przy takim numerze, to Stateside na 12 minut przed godziną 18, ale jeszcze fajniej się słucha numeru, który jest stworzony o was, bo wy wysłaliście do nas, gdzie idziecie na urlop i my z tego mamy naprawdę piosenkę.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
0: Naprawdę.

0: My sobie śmieszkujemy bardzo często, ale dzisiaj Filipa bardzo, bardzo bolą plecy. Prawda, Filip?
1: Prawda. Jest 5 minut do godziny 18. Bolo. O jak bolo.
0: Napiszcie nam messengerem RMF Max, co zrobić, żeby mniej bolały plecy. Patenty na bolące plecy. Bo jego tak. Weź zajęcz to z bólu.
1: Bolo, plecy bolo. O jak bolo. Ale boli, ale
0: jego
1: boli.
0: Tak od wczoraj bolą, naprawdę. I to tak strasznie go bolą.
1: Napiszcie.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
3: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Poznaj 93 i 5 FM.
2: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Jak zniechęcić do parkowania w centrum? Nad tym głowią się poznańscy urzędnicy. Mimo najwyższej możliwej stawki opłat w Śródmieściu, znalezienie wolnego miejsca to nie lada wyzwanie. Jednym z rozważanych pomysłów jest ograniczenie dla kierowców spoza Poznania.
3: Ocena funkcjonowania strefy, która została wykonana, wskazuje na to, że sama opłata jako taka nie jest już wystarczającym czynnikiem regulującym napełnienie, ponieważ można powiedzieć, że pomimo tego, że ta opłata została podniesiona, to zainteresowanie parkowaniem w ścisłym centrum wzrosło i stąd wskazano, że być może w przyszłości będzie trzeba się zastanowić nad innymi rozwiązaniami, jakimi jeszcze konkretnie trudno powiedzieć. Jednym z takich rozwiązań być może mogłoby być właśnie wprowadzenie pewnego rodzaju limitu parkowania w wybranych fragmentach Starego Miasta, ścisłego centrum,
2: mówił Jan Gosiewski z ZDM-u. Działają aktywnie, zmieniając życie innych na lepsze. W Poznaniu trwa poszukiwanie osób i wydarzeń zasługujących na szczególne wyróżnienie. Jeszcze przez kilka dni trwa nabór do konkursu Inicjatory. Na czym on polega? To sprawdził Przemek Wałczyński.
4: Główna idea to wyróżnienie najlepszych inicjatyw pozarządowych organizowanych w ubiegłym roku w naszym mieście na rzecz miasta i jego mieszkańców. Cała akcja podzielona jest na kilka kategorii, m.in. inicjator aktywizujący, czyli pobudzanie mieszkańców do działania, czy inicjator wspierający. Kapituła konkursu wybierze dodatkowo inicjatora roku, a poznanianki i poznaniacy w głosowaniu online przyznają nagrodę imienia Andrzeja Białasa. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, a łączna pula nagród to ponad 37 tysięcy złotych. Jeżeli macie pomysł, kogo zgłosić, to ostatni moment, aby to zrobić. Formularz będzie aktywny jeszcze do niedzieli.
2: Powietrze z nad Afryki zafundowało nam prawdziwe letnie temperatury w ostatnich dniach. To nic nadzwyczajnego, mówią specjaliści. Początek maja to naturalnie czas, gdy ciepła i słońca możemy oczekiwać w dużych ilościach.
5: Globalnie temperatura robi się coraz wyższa. Na to oczywiście nałoży się intensywna operacja słoneczna. Pamiętajmy, że 21 czerwca w przesilenie letnie mamy najdłuższy dzień w roku, więc teraz już w zasadzie coraz bliżej tego okresu. Dni są coraz dłuższe, tym samym słońce nad naszymi głowami przybywa dłużej, a jednocześnie znajduje się na większej wysokości, co oznacza dodatkowe ciepło wynikające z faktu, że operacja słoneczna jest intensywna.
2: Mówił Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Małgorzata Ostrowska, zespół Raz, Dwa, Trzy, Natalia Kukulska i Ania Dąbrowska zagrają podczas pikniku na fest w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca na Cytadeli przy Dzwonie Pokoju. Nie zabraknie też strefy cateringowej z food truckami, a także strefy chillout. Zapiszcie sobie tę datę. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem przeważnie dużym. Według synoptyków będzie też padać deszcz, a na termometrach zobaczymy 10 stopni. Jutro pamiętajcie o parasolach. Rano przywitają nas chmury, miejscami z opadami deszczu, ale po południu już powinno się rozpogodzić. Będzie chłodniej, na termometrach do 17 stopni. Ciśnienie ma być wysokie, wiatr w pierwszej części dnia słaby, później silniejszy. W czwartek sporo chmur, mniej przejaśnień i 13 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: 3 minutki po godzinie 18:00. Mówimy wam dobry wieczór, to jest kanał nadawczy Filip Kliber,
8: Michał Siwek
7: i Taco Hemingway. W sensie jego tu nie ma, ale mamy bilety na niego.
9: Zakochałem się w
7: aptekach. Aha. I tam była taki lek. Ale o nim nie możemy już mówić. Zresztą Taco też nie
8: lek
7: może.
8: Lek na samotność.
7: Tak było. Bibi Rexa teraz, a to bilety my za chwilę będziemy rozdawać, serio.

0: Landberry i jej ostatni most. To właśnie ten kawałek robi wam wieczór w RMF Max. Jest 9 minut po godzinie 18. A my teraz zaglądamy do pleców. Do pleców wszystkich słuchaczy RMF Max. Sprawdzamy, co tam słychać.
1: To znaczy, zaglądamy głównie do twoich pleców.
0: Do
1: słuchaczy głów. Do głów, ale od strony pleców. Chodzi o pomysły na to, co zrobić, bo Filipa strasznie od wczoraj bolą plecy. I ledwie przychodzi na program, ale jest tu. Jest dzielny, jest bohaterski, żeby tutaj dla was grać bęgery. Jest, ale jednak bolą plecy. Co zrobić?
0: I na przykład jest pomysł od Kasi, żeby na plecy zrobić okłady z kapusty. Tak, to jest zawsze dobra rada, uważam. Dziękuję ci, Kasiu, bardzo za to. Nie wiem, skąd wezmę kapustę, nie wiem, czy w aptece ją sprzedają, ale spróbuję mimo wszystko.
1: Rozpuszczalna. Tak. Na ból pleców, masaż w fotelu kierowcy w chińskim autobusie.
0: Dobra, tylko że jestem kierowcą, ale nie wiem, skąd wziąć chiński autobus jeszcze. To muszę jakoś ogarnąć. Ale też jest moja ulubiona, aha, od Elwiry. Plecy nie będą bolały, jeśli uderzysz się w mały palec u nogi albo w łokieć.
1: Do dzieła. Filip.
0: A może teraz?
1: Teraz.
0: A mogę to zrobić później?
1: Nie, teraz.
0: Dobra, to zrobię. Zrobię.
1: Czekamy.

0: RMF Max, dziękujemy wam bardzo. Fajny utwór, fajny kawałek. Jest 19 minut po godzinie 18, ale takich kawałków mamy jeszcze dużo więcej, bo to jest RMF Max, ale też mamy bilety. I to mamy bilety na koncert Taco Hemingwaya. Dokładnie jego.
1: Ten koncert we Wrocławiu, drodzy państwo. I co trzeba zrobić, żeby sobie te wejściówki zapewnić? Bo taka możliwość dzisiaj w RMF Max jest. Sprawa prosta. Messenger RMF Max, tam wpisujecie miasto, którego jesteście. I jedno słowo, które krzykniecie na koncercie, jak wygracie te wejściówki.
0: Więc teraz wpisz, skąd jesteś, po prostu nam na Messenger RMF Max i do tego dopisz jeszcze oczywiście słowo, które krzykniesz na koncercie Taco, a my za te najlepsze słowo damy podwójną wejściówkę. A co? A możemy. RMF Max. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Słychać go ostatnio prawie wszędzie, także na liście Hot Bands to Gordo. Czy wróci dzisiaj na miejsce pierwsze? Sprawdzimy wieczorowo, gdzie będzie Loco Loco.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: ale jazzy się dzieją w RMF Max, jazzy się dzieją w kanale nadawczym i jazzy jednocześnie na naszej antenie, jazzy i szpric, do tego w kawałku Can't Deny It na 29 minut po godzinie 18.
1: Daniel, jesteś tam?
2: Jestem przy telefonie.
0: Siemano Daniel, Daniel jesteś z...
2: Oleśnicy.
1: Jak właśnie... tam Oleśnica, ładna?
2: Piękna.
0: Nie ma tak, że ładna albo nieładna.
1: A zdrowi wszyscy w Oleśnicy?
2: Zdrowi, no wiadomo.
0: Zdrowi.
2: Dziękuję. Pogoda była średnia, chociaż powiem szczerze, teraz wypiękniała.
0: Daniel, my nie będziemy gadali o pogodzie,
1: nie.
0: Tylko przede wszystkim my będziemy gadali o biletach na Taco Hemingwaya, ponieważ ty akurat będziesz o te bilety walczył, dlatego, że na koncercie Taco Hemingwaya krzyknąłbyś najgłośniej, jak się tylko da. Co byś krzyknął?
2: Gelato.
0: Gelato, wiadomo, jeden z numerów. Dobrze. I jeden z elementów numerów Taco Hemingwaya.
1: Dziękujemy ci za to, że teraz akurat nie krzyknąłeś, tylko bardziej tak swobodnie jakoś przedstawiłeś to swoje słowo wybrane. Dziękujemy ci za to.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Mam nadzieję, że sobie również ty, Daniel, podziękujesz, jak odpowiesz poprawnie na minimum 2 z 3 pytań, które przygotowaliśmy na temat Oleśnicy, żeby sprawdzić, czy ty na pewno jesteś z Oleśnicy.
2: Okej.
0: Okay. Myślisz, że... Jesteś gotowy?
1: Podałasz czy nie?
2: Próbujmy.
0: No spróbujmy w takim razie. Daniel, pierwsze pytanie. Oleśnica jest nazywana miastem A. Wieś i Róż, B. Wieś i Mórz, C. Łez i Kur.
2: Odpowiedź A. Wieś i Róż.
1: Na pewno nie Łez i Kur?
2: Na pewno nie.
1: Ale ostatecznie i definitywnie.
2: No, chciałbym wykonać telefon do przyjaciela, ale, niestety...
1: ale nie mam przyjaciół.
0: Ale telefon ma zajęty, bo dzwoni
2: nie
0: do
2: mam,
0: nas.
2: Niestety nie mam.
1: To jest poprawna odpowiedź, Daniel. Tak, jeden jest. Punkt na twoim koncie. Pytanie super. Drugie. Uwaga, jak odpowiesz poprawnie, wejściówki na taco są twoje. W biblioteczce plenerowej w parku nad Stawami. A. Trzeba być cicho. B. Można się wymienić książkami. Czy C. Można zagadać: hej, też przyszłeś po książki?
2: Każda z odpowiedzi jest poprawna.
1: Bardzo dobrze! Dokładnie tak! Daniel,
0: brawo!
1: Ale to rozpykał,
0: Ale nas wziął pod taco nas wziął, tak naprawdę. Daniel, bilety na Taco Hemingwaya we Wrocławiu są twoje.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.
2: Teraz dużo zdrówka i wspaniałych wakacji.
1: I krzyknij gelato jeszcze.
2: Gelato!
0: Pozdrawiam całą Oleśnicę, dobry przekaz leci.

0: Dracula to wampir. I chciałbym przedstawić wam koncept odwrotnego wampira, bo wampir wysysa energię, aha, a my wam tę energię jakby nasysamy.
1: Pompujemy.
0: Pompujemy.
1: Pompujemy, właśnie to chciałem powiedzieć. I ją pompujemy hitami na maksa, które wam serwujemy. Najlepsza dawka, największa dawka już u nas za chwilę. Zostańcie z RMF.
0: To jest właśnie odwrócony wampir.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
16: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40 przez 42.
17: I po reklamie.

Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem przeważnie dużym. Według synoptyków będzie też padać deszcz, a na termometrach zobaczymy 10 stopni. Jutro pamiętajcie o parasolach. Rano przywitają nas chmury, miejscami z opadami deszczu, ale po południu już powinno się rozpogodzić. Będzie chłodniej, na termometrach do 17 stopni. Ciśnienie ma być wysokie, wiatr w pierwszej części dnia słaby, później silniejszy. W czwartek sporo chmur, mniej przejaśnień i 13 stopni.

0: Dla tych, którzy potrzebowali jeszcze takiej dawki solidnej energii jeszcze przed 19, to był Offenbach, jest 12 minut do godziny 19, a dla tych, którzy potrzebują informacji prosto spod samiutkich Tater, to dobrze, że jesteście z RMF Max, bo my wam powiemy, że jeżeli w najbliższych dniach do Zakopca się wybieracie, to trzeba się uzbroić w cierpliwość, ponieważ są prace drogowe na odcinku z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Ale... I będą objazdy dzięki temu.
1: Będą objazdy, nie to, że
0: zostawiają nas takich samych, nie, że nie będzie można dojechać.
1: Ale też spokojnie, objazd pewnie zostanie poprowadzony płatną drogą widokową. Do której zostanie za darmo dorzucona szarlotka za 15 zł.

0: Puk, puk.
1: Oho.
2: Kto tam?
1: No powiedz to, no.
0: Son Beer.
2: Jaki Son Beer?
0: Madison Beer. Bilety na Madison Beer już za chwilę w RMF Max do zgarnięcia, kochani.
2: Więc jeżeli jesteście fankami albo fanami Madison Beer, musicie zgarnąć te bilety, bo już za tydzień koncert w Krakowie przecież. RMF
0: Max. A póki co Flash i prognoza pogody, zostańcie z RMF Max. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zck.it.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Czas na flash w RMF Max Poznań i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Czasem wystarczy jeden pomysł, aby zmienić miasto. Można już zgłaszać projekty do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Jak to zrobić? To sprawdził Przemek Wałczyński.
2: Najprostszy sposób to wejście na stronę PBO i przeklikanie przez formularz. Jest haczyk. Trzeba mieć w ręce listę poparcia naszego projektu podpisaną przez co najmniej 10 osób. Aby złożyć projekt, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu. Wystarczy być jego mieszkańcem. Nie ma także ograniczeń wiekowych. Trzeba też wybrać, czy projekt jest ogólnomiejski, czy dotyczy wybranego Firtla w naszym mieście. No i musi mieścić się w limicie finansowym, a łącznie w tym roku jest do podziału 33,5 miliona złotych. Ta kwota rośnie z roku na rok. Przyjmowanie projektów potrwa do 29 maja. Samo głosowanie ruszy w październiku.
1: 7 tysięcy sztuk e-papierosów z Niemiec do Polski, które nie miały wymaganych znaków akcyzy, przejęli poznańscy policjanci. Towar przewożono w dostawczym busie, który został zatrzymany na terenie Poznania. Szacuje się, że Skarb Państwa mógł stracić około 500 000 złotych z powodu nieodprowadzonego podatku. W związku z tym zatrzymano 19-letniego mężczyznę odpowiedzialnego za transport nielegalnego ładunku. Grozi mu wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności. I jeszcze informacja dla kierowców. W niedzielę będziecie musieli liczyć się z utrudnieniami w Poznaniu. O 13:00 rozpocznie się bieg charytatywny Wings for Life World Run. Start i meta zlokalizowane będą na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Kierowcy, przygotujcie się na zamknięcia ulic w centrum miasta od 12 do 14.30, a na niektórych odcinkach nawet do 17.30. Szczegóły na stronie miasta. Rośnie sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Poznaniu. Z najnowszych danych wynika, że pasażerów korzystających regularnie z autobusów i tramwajów przybywa i ten trend utrzymuje się już od kilku lat.
3: Mieliśmy w zeszłym roku więcej pasażerów, bo to widać w sprzedaży biletów. No i też jeżeli chodzi o wartość sprzedaży biletów brutto, no to ona też wzrosła. Wzrosła sporo, bo to jest około 20 milionów złotych więcej. No i ten trend zarysowuje się mniej więcej już od czasów pandemii.
4: Co to znaczy, że częściej jeździmy tramwajami i autobusami?
3: To znaczy, że z jednej strony możemy częściej korzystać z tramwajów i autobusów, ale też może nas więcej korzystać z komunikacji. No i to jest też dobra informacja.
1: Wyjaśniał Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u, a rozmawiał z nim nasz reporter. I na koniec posiadacze ukwieconych balkonów, pięknych tarasów i ogródków z wyjątkowymi roślinami mogą już wysyłać zgłoszenia do kolejnej 33. edycji konkursu Zielony Poznań. Nabór potrwa do końca czerwca, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Flashu RMF Max w tej godzinie.

0: Środa w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym. Rano przywitają nas chmury i miejscami opad deszczu. Po południu będzie przybywać przejaśnień, ale to jednak chmury będą przeważać na niebie. Dodatkowo po południu będzie mocniej wiało. Będzie chłodniej, na termometrach jutro maksymalnie zobaczymy 16 stopni, a ciśnienie ma być niskie. W czwartek na niebie więcej chmur i mniej przejaśnień i będzie też chłodniej, do 13 stopni maksymalnie. W piątek słońce i 17 stopni.
1: 3 minuty po godzinie 19, czyli to jakby się dodało do 19.03, to właśnie tyle minut wyjdzie, ile jest po 19.
2: To jest już 19.06 wtedy.
1: I to już jest matura rozszerzona, kochani. A my o tym mówimy oczywiście dlatego, że dzisiaj matura z matmy podstawowa, to jest kanał nadawczy. Yo!
2: My nie dzielimy, my rządzimy.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, RMF Max z wami i ładujemy się razem tą potężną energią, ale można się też naładować biletami na Madison Beer.
1: Powiedziałbym, gdyby był złośliwy, sprecyzuj, ale Michał, ja złośliwy nie jestem, więc po prostu mamy, powiemy, że mamy bilety na koncert Madison Beer, który już za tydzień w Krakowie i właśnie ty możesz na tym koncercie być, ale najpierw trzeba zdać naszą maturę z matematyki, no bo jest taki okres, a nie inny i trzeba nam wysłać na Messengerze rozwiązanie równania.
0: Proste równanie, drodzy państwo.
1: Ty plus bilety na Madison Beer równa się? No właśnie.
0: Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wasze odpowiedzi. Te najbardziej kreatywne dostaną szansę zawalczenia o te wejściówki. Koncert już 11 maja w Tauron Arenie w Krakowie.
1: W Krakowie.
0: Gdzie?
1: W Krakowie.
0: W Krakowie, tak. Madison Beer.

0: Taylor Swift, 21 minut po godzinie 19 w RMF Max. Nadszedł czas dla graczy, ponieważ GTA 6 zbliża się wielkimi krokami, ale jak się okazuje, GTA 6 ma być najdroższą w historii i z każdym dniem okazuje się, że ta cena może być naprawdę coraz wyższa.
1: Drogi przyjacielu, czy mamy kwoty?
0: Nie, nie mamy tych kwot, natomiast jest to mniej więcej w okolicach już teraz podawane około $100, więc to będzie bardzo dużo.
1: To żeby kupić, trzeba będzie sobie wpisać kod na kasę.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Słychać go ostatnio prawie wszędzie, także na liście Hot Bands to Gordo. Czy wróci dzisiaj na miejsce pierwsze? Sprawdzimy wieczorowo, gdzie będzie Loco Loco.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Przepraszam, bo ja chciałem powiedzieć. Si antes te ubiera conocido ver MF Maxi los biletos do wygrania z nami Kasia, bo to bilety na Madison Beer dziś są stawką. Siemano, Kasia.
1: No, cześć, witam.
2: No, dzień dobry. Kasia, walczysz o bilety na Madison Beer, ale najpierw musisz nam odpowiedzieć, co wychodzi z równania ty plus bilety na Madison Beer, to się równa?
1: To się równa selfish do potęgi 20.
2: Selfish do potęgi 20. Okej, przyjmujemy tę odpowiedź, natomiast to nie jest odpowiedź, która daje ci bilety, ponieważ teraz czas na maturę z matematyki.
0: Tak jest, procesor habilitowany Filip Kliber za chwilę cię przeegzaminuje. Proszę ta bardzo, jest. Dzisiaj matura z matematyki była jedna rano, a teraz jest druga wieczorem i uczestniczysz w niej sama.
2: Indywidualna, Kasia, to jest poprawkowa, bo jesteś tylko ty na tej maturze.
1: Dobra.
2: Rozgrzewkowe pytanie. 8 razy 8?
1: 8 razy 8 przez 4.
2: Tak jest, dobra, no akurat chat GPT pomógł, nie? Dobra, Kasia, teraz uwaga, teraz się skup. Pociąg jedzie z miejscowości A z prędkością 60 km na godzinę. Z miejscowości B o 10.30 wyruszył z prędkością 40 km na godzinę pociąg jadący w przeciwnym kierunku. Jak ma na imię Madison Beer?
1: Madison!
2: Tak jest!
0: To jest pierwszy punkt dla... Czy to było za ile punktów,
2: nie,
0: panie procesorze?
2: To jest pierwsze. To jest pierwsze, teraz musi odpowiedzieć na drugie.
0: Okay.
2: Tylko Kasia, teraz jest naprawdę geometria i to jest pytanie...
1: Jak?
2: Za 5 punktów, to jest to zadanie z gwiazdką na kangurze, nie?
1: O kurde, no.
2: Dobra, trójkąt. Trójkąt ma 3 boki, prawda?
1: No.
2: Najdłuższy bok trójkąta ma 15 centymetrów, prawda?
1: No.
2: Wysokość trójkąta to jest 8 centymetrów, nie? No i teraz musisz obliczyć ze wzoru, czy wychodzi się na pole, czy na dwór.
1: W Małopolsce na pole.
0: Panie procesorze, czy to jest do zaliczenia?
2: Tak, mój klucz to przyjmuję. Mam w kluczu, że mogę taką odpowiedź od Kasi przyjąć. I Kasia, jedziesz na koncert Madison Beer 11 maja w Krakowie.
1: Dzięki, jak super, ale się cieszę. Dzięki.
0: Ja też.
2: Bardzo proszę, procesor poleca się.

0: Ależ ja go lubię, ależ my go lubimy w RMF Max. To Somber i jego hity Back to Friends na 9 minut do godziny 19.50.
1: Tak jest. I emocje dziś nie tylko przy muzyce będą.
0: O tak.
1: Dziś emocje jak na szachach, również podczas meczu Atletico Arsenal w Lidze Mistrzów. Nie, no może będą emocje, ale raczej nie. O 21 ten mecz jakby co. Póki co u nas prognoza pogody, później Dawid Podsiadło z nowym numerem.

Środa w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym. Rano przywitają nas chmury i miejscami opady deszczu. Po południu będzie przybywać przejaśnień, ale to jednak chmury będą przeważać na niebie. Dodatkowo po południu będzie mocniej wiało. Będzie chłodniej, na termometrach jutro maksymalnie zobaczymy 16 stopni, a ciśnienie ma być niskie. W czwartek na niebie więcej chmur i mniej przejaśnień i będzie też chłodniej, do 13 stopni maksymalnie. W piątek słońce i 17 stopni.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max już za nami, a my stąd wychodzimy wcale nie żwawym krokiem, bo Filipa ciągle bardzo bolą plecy.
1: Oj, bolą.
0: Ale jednak wychodzimy, bo trzeba zrobić miejsce grabie, które za chwilę zaczyna Hop Benz Extra.
1: A ja za grabie nie łapię, bo mnie plecy bolą, tak jak mówiliśmy, ale dziękuję za wszystkie porady, które wysłaliście na Messenger RMF Max.
0: Z kapustą najlepsze
1: było. Układy z kapusty top. Max. Filip Kliber.
0: Michał Siwek.
1: Dzięki za dziś. Posłuchajcie, gdzie się jeszcze można dzisiaj pobawić.
2: Witam wszystkich baletmistrzów majówkowych w Poznaniu. Co w tym tygodniu będziecie robić w naszej stolicy Wielkopolski, to już od was zależy. Ja mam kilka propozycji. Może to będzie propozycja, z której skorzystacie, bardziej studencka, na przykład w czwartek w X-Demonie, a może pobawicie się w piątek na Friday Classic w Słodowni na minus jeden. DM w X-Demonie w najbliższą sobotę przybywa pan Majewski. Robak Grumę Slow Poznań, tak prezentuje się sobota. No i gruba sobota w soboty także z This Is My House. Tutaj gościem specjalnym tej imprezy będzie Sandra Rusina, za dekami Bartes i Dust. Tak prezentuje się wyjątkowa sobota na 9 maja właśnie na minus 1 Starego Browaru. Macie ochotę na techno? To czeka Field Techno w X-Demonie, ale 15 maja. No i wracając do najbliższej soboty, tutaj świetne remiksy i fajny bounce i dobry klimat w centrum miasta, dokładnie na Starym Rynku. Mamy punkt sporny. Nie próżnują także rezydenci w klubie Pancha. Oni grają i w piątek, i w sobotę. Więcej informacji imprezowych jutro w programie Byle do obiadu po 9. Jutro także spotykamy się w Tour de Klamie w Poznaniu.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
8: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

Muszę wam się przyznać, matematyka zawsze dawała mi nocne koszmary, dlatego podziwiamy dzisiejszych matematycznych maturzystów. Brawo wy! No i trzymam kciuki za najlepsze wyniki. Przemek Grabowski, witajcie. Kolejny dzień po maturze i kolejny wieczór z hitami. A zaczynamy od pierwszej dziesiątki listych o Benz, najlepsi z najlepszych i nowości. A na dziesiątym Christian Marci i Reverend House. Fast Cars and Superstars. RMF Max. 10. Numer 10.

0: O kolorach lata, tak bardzo słonecznie, trochę afrohausowo. Nowość od Cleo w RMF Max. Kolory lata to na pewno taki, wiecie, pomarańczowy, prawie czerwony, piękne zachody słońca albo wschody słońca. Polecam teraz w maju te wschody, no bo przecież ptaszki wcześniej budzą. No i na maj, także na słoneczne wakacje polecamy dobre hausy. Na liście Hot Bands już z nami trójka przyjaciół z Norwegii, czyli projekt Bauza. Startują we wtorek na miejscu 9 ich Magnetic.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Mamy powrót we wtorek do listy Hot Bands. Wraca tutaj DJ Ilenium z Ellie Goulding na miejscu 8 w numerze Don't Want Your Love. Teraz nowość na lato od modelek. Lubię cię jak lato z zaproszeniem na nasze lato. Imprezowe na maksa. Lato na maksa wystartowało. Byliśmy w Gorlicach, ale to była impreza. Relacje sprawdzicie także na Instagramie, a wkrótce 16 maja zapraszamy do Piły. No i tam na scenie Zalia Posty, ale także nasza Ola Bieniasz, która zagra wam hity, które znacie, uwielbiacie z RMF Max. Może w jej DJ secie. Także modelki macie je teraz. Nowość, lubię cię jak lato.

0: Zara Larsson, chyba kojarzycie ją doskonale. No i nowa przyjaciółka Pink Panteres w numerze Stay Tight to 7. Ta druga, czyli Pink Panteres, swoje pierwsze kawałki wrzucała przecież na TikToka bez pokazywania twarzy. Najpierw był viral, a dopiero później wizerunek. No i dziękują za głosy także w Polsce. rmfmax.pl. Za chwilę petarda, klubowy klasyk w odświeżonej wersji. Bibi Rexha i Faithless już czekają w numerze New Religion. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
8: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
7: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
8: Super.
7: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.

0: Balans.
1: Zdrowit.
0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

Piękny Maj, Daydream Affiliate, nasza nowość w RMF Max, jego playback. Co robicie w nocy? Śpicie czy tworzycie? Bo on w nocy tworzy głównie pomiędzy pierwszą a czwartą. Twierdzi, że właśnie wtedy wpada mu najwięcej muzycznych pomysłów. No i najlepsze traki rodzą się, gdy świat śpi. No my sobie śpimy, on tworzy, może jutro wejdzie do zestawienia listy Hot Bands. Przed nami nowa jedynka we wtorek, a pierwszą piątkę otwiera White 2115, California Love, bardzo imprezowe.

Bardzo twórczy John Summit i Julia Church, nowość na liście Hot Bands, ich Shades of Blue. No i uwaga, jeżeli ktoś z was miałby okazję znaleźć się za DJ-ką w trakcie występu Johna Summita, to trzeba się ruszać, tańczyć, uśmiechać i trzeba mieć dobry vibe, bo John Summit, jak zauważył, że dziewczyny, które miały za nim tańczyć, no jakoś tak nie tańczyły, tylko wszystkie siedziały w smartfonach, to poprosił dziewczyny o opuszczenie DJ-ki, żeby nie było smutno, musi być wesoło, bardzo imprezowo. Teraz będzie właśnie tak, bo pierwszą trójkę otwiera Gordo, już tutaj jego loko.

może być tak, że Gibbs będzie miał dwa nowe numery na liście Hot Bands, bo solowo jest w poczekalni w numerze win, ale tutaj Gibbs, Kukon i Jonathan, tak to leci, komu wleciało, kto zagłosuje dzisiaj wieczorem, zapraszam. Ty masz, ten kawałek czeka na wasze głosy. Na miejscu trzecim dzisiaj Gordo, jego Loco Loco, na drugim, każdego dnia coraz wyżej, może jutro, najlepszy, Anima w numerze Beautiful, ale dzisiaj najlepszy jest Damiano Dawid, który wraca na szczyt listy Hot Bands w numerze The First Time. One.

0: To się dzieje. Damian Dawid wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Mamy świetne bity i nowości. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Witam wszystkich baletmistrzów majówkowych w Poznaniu. Co w tym tygodniu będziecie robić w naszej stolicy Wielkopolski, to już od was zależy. Ja mam kilka propozycji. Może to będzie propozycja, z której skorzystacie, bardziej studencka, na przykład w czwartek w X-Demonie, a może pobawicie się w piątek na Friday Classic w Słodowni na minus jeden. DM w X-Demonie w najbliższą sobotę przybywa pan Majewski. Robak w Rumę, Slow Poznań, tak prezentuje się sobota. No i gruba sobota w soboty także z This Is My House. Tutaj gościem specjalnym tej imprezy będzie Sandra Rusina, za dekami Bartes i Dust. Tak prezentuje się wyjątkowa sobota na 9 maja właśnie na minus 1 Starego Browaru. Macie ochotę na techno, to czeka Feel the Techno w X-Demonie, ale 15 maja. No i wracając do najbliższej soboty, tutaj świetne remiksy i fajny bounce i dobry klimat w centrum miasta, dokładnie na Starym Rynku. Mamy punkt sporny, nie próżnują także rezydenci w klubie Pancha. Oni grają i w piątek, i w sobotę. Więcej informacji imprezowych jutro w programie Byle do obiadu po 9. Jutro także spotykamy się w Turdeklamie w Poznaniu.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
14: Miesiąc zamknięty na plusie?
15: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
14: A jak to działa?
15: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
14: To rzeczywiście jasny wybór.
15: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
16: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowid. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
20: Hit na maksa.
5: Poznań 93,5 FM.

Dwa dni to słoneczne, a wiosenne nowości od Bledki. No dwa dni matury za naszymi maturzystami. Jak było? Można się chwalić, można się żalić SMS-owo na 3001. Mam nadzieję, że było tylko bardzo dobrze. No to sprawdźmy, ile jeszcze oficjalnie dni zostało nam do wakacji. Przynajmniej tym, którzy nie piszą matury. No to jakby co, jeszcze 51 dni, ale bez weekendów to tylko 37 dni w szkolnych ławkach. Czujecie to? No to teraz zrobi się taki trochę wakacyjny klimat. David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

Taniec brzucha i Malbec i jego wersja tego numeru. Lansował to przecież lata temu Akon. Właśnie kto po kolacji, kto może zrobić taniec brzucha, no to teraz będzie można zrobić taki taniec do naszej kolejnej nowości, bo do RMF Max wraca Gromi, którego znacie z wielu numerów. To właśnie ten gość, który robił taniec węża na Eurowizji. Polecam wam jego nowość Say My Name.

0: Nie ucieknę. Kebona Fide, Zalia i Faust. Od szkoły też się nie ucieknie, ale jest podpowiedź prowadzącego. Nauka, wiedza wchodzi lepiej, kiedy robimy sobie przerwy. Czyli odpoczynek to też robota. Odpoczynek to też nauka. No trzeba sobie to tak tłumaczyć. No to za chwilę w przerwie. Chaosowe bity w RMF Max. Dwójka Holendrów. Another ten beat już czeka. Talk to you.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
4: No.
5: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?

0: suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
6: I po reklamie.
7: Playlista Co zrobić dzień.
8: Niech się dzieje.
7: RMF Max. Hity na maksa.
8: Hity na maksa.

częściej coś widzimy, tym bardziej to lubimy, a im częściej coś się słyszymy, no to chyba też. Kungs, niedawno jedynka na liście Hobbence, jego Galaxy, teraz numer, który na pewno jeszcze nie zdążył nam się znudzić. Metzner też zdobywa coraz więcej waszych głosów na hop. Zrobił taki klimat, polecam wam ten bit wieczorowo w RMF Max. Metzner i jego Gotham.

0: bardzo często słuchamy tej samej muzyki w kółko i ja się przyznaję, też tak miałem w przypadku jego muzyki, jego klimatu. To Ebony Hello też było na repeacie. Takiego klimatu nie zabraknie dzisiaj wieczorem w RMF Max, ale wróci też Somber już za chwilę. No i król House'u i Disco, czyli Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. Max.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wow, pani Burnejka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max.

0: od dawna to...
1: Nareszcie to nowe męskie granie, które polecam w RMF Max. I wiecie co? My nareszcie wiemy, jak zrobić sobie jajko sadzone, takie najlepsze na świecie. Nareszcie, takie jako szefa kuchni. Piszemy o tym na rmfmax.pl. Ja wiem, że to pora późnej kolacji, ale jeżeli ktoś chciałby jutro rano na śniadanko takie idealne jajka sadzone, to wiemy, jak to zrobić. rmfmax.pl. Ciekawe, czy Thomas Gray potrafi zrobić sobie jajecznicę? No chyba każdy facet przynajmniej taką potrawę potrafi przygotować. Thomas Gray i jego Rumors.

ATB zabrał nas do gwiazd, no i wracamy często w przypadku tego klasyku gdzieś wysoko ponad chmury. ATB i jego Ecstasy. Mi się nie chce wierzyć, że jego zapowiadana jesienna trasa po Polsce ma być ostatnią. On tak co jakiś czas mówi, że już kończy, prawda, że emerytura, że to będzie ostatnia trasa, ale później znowu wraca i pewnie w przyszłym roku też wróci. My wracamy do nowości na piękną wiosnę, na piękny maj w RMF Max. Jennifer Lopez, David Guetta, do tego tańczy świat. Ja też. Save Me Tonight.

Passion and Love, DJ Alan Walker. Cudownie, czekamy na jego powrót i występy w Polsce i zapraszamy na nasze imprezy, na trasę Lato na Maxa. Wystartowaliśmy, nasza scena pojawiła się w Gorlicach w majówkę, a w tym sezonie na naszych imprezach także z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Grupson, Zalia, Mortal, Posti, Fausti, ale także Cymsu, którego macie tutaj, Wiktor Jakida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam.

Wiosna to także taki romantyczny czas, no i tutaj tak romantycznie wieczorowo bledka w RMF Max, ale za chwilę podkręcimy tempo, bo pojawi się nowość od Johna Samita. To akurat na zmęczenie. Co się okazuje, że im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym gorzej podejmujemy decyzje. Bo niewyspany mózg to słaby doradca, dlatego zanim pójdziecie spać, zróbcie głośniej John Samit, Chainsmokers, takie bity na wiosnę u nas all the time.

0: Save My Love, Kygo i Griffin. Jego ostatni sukces także u nas na liście Hot Bands. A kto pamięta letnie Igrzyska Olimpijskie? To był 2016 rok, kiedy Kygo zagrał podczas ceremonii zamknięcia imprezy w Rio. I to był jeden z największych momentów jego kariery. Coś pięknego. Tyle lat na scenie z nami. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę klubowy klasyk w nowej wersji. Bibi Rexha i Faithless, New Religion.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, bo to jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.

Boy, You Turn Me, Felix Jen i Ciotka Kaskada. Witajcie po 23. Przemek Grybowski, pozdrawiam tych, którzy szykują się jutro na ćwiczenia. Jeszcze można zrobić taką małą formę na lato. No i jeżeli potrzebujecie wsparcia, to pamiętajcie, że słuchanie muzyki podczas treningu może zwiększyć wydajność nawet o kilkanaście procent. No to na siłownię może warto zabrać bity z RMF Max. Za chwilę Andy Dust i jego Zokaria, teraz Sobel.

Ale to był hicior, muzyczni przyjaciele. Nie tylko muzyczni zresztą, Justin Bieber i Kid LAROI często spędzają wieczory razem, organizują sobie domowego grilla stay. No i czekamy, kiedy wrócą, kiedy pokażą coś nowego. Ja teraz chciałbym pokazać wam coś nowego, numer, od którego nie mogę się oderwać, Oscar Matt Kay. To może być jego kolejny sukces po już 3 udanych singlach, no i obecności na liście Hot Bands. Oscar Matt Kay wraca w nowości Sweet Nothings, polecam w RMF Max.

Nasze odkrycie w RMF Max. Uwielbiamy jego bity. To DJ Heaven i I Run. Teraz wiadomość dla tych, którzy myślą, co zrobić. I mózg paruje. No to może już przestańcie myśleć. Okazuje się, że im więcej decyzji podejmujemy w ciągu dnia, tym gorzej wybieramy wieczorem. No to o tej porze już nie podejmujcie może trudnych decyzji. Czas na relaksik. Ewentualnie można podjąć decyzję, jak bardzo podoba wam się nasza kolejna nowość. Dawid Podsiadło i jego sezon.

Baby to Matt Wysota w RMF Max. Na naszej trasie Lator Maxa, która wystartowała także polskie gwiazdy, byliśmy w Gorlicach. Kolejna impreza 16 maja. RMF Max zaprasza do Piły. Wjeżdżamy tam z gwiazdami. Na scenie Posti, Zalia, także nasza Ola Bieniarz w DJ-skim secie. Wszyscy jesteście zaproszeni. A wkrótce na trasie także Malbork, Ogrodzieniec, Krasnystaw, Wadowice, Gogolin, a nawet Łódź. Zapraszam wszystkich.

Żyje na gorąco nasze kolejne odkrycie to Kayomi ECU w RMF Max, a kto się nudzi, no to bardzo dobrze, bo może dziś w nocy stworzycie coś ciekawego, bo okazuje się, że ludzie są generalnie bardziej kreatywni, gdy się trochę ponudzą. No czasami trzeba dla zdrowia i dla kreatywności. Trzymam kciuki.

było, ale się skończyło. Huskie przed chwilą w RMF Max. Odkrywamy nowe polskie głosy, nowe talenty, nowe ekipy. Jutro przed północą również. Przemek Grabowski, dziękuję wam za spotkanie dzisiaj. Zapraszam w środę. Wystartujemy nasz wieczór o 20:00 od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości, premiery, kawałki, których pewnie jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć!